0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: W tej części programu trochę poświętujemy. Tak jak wam wspominałam, Straż Miejska, Warszawska Straż Miejska obchodzi 35-lecie powstania swojej formacji. Okazuje się, że w szeregach strażników jest bardzo wielu pasjonatów tej pracy. Pamiętacie, jak kilka miesięcy temu wspominałam wam o panu, który był strażnikiem miejskim, przeszedł na emeryturę i po kilku miesiącach postanowił wrócić do służby, wcześniej przechodząc wszystkie testy sprawnościowe, i do tej służby rzeczywiście wrócił na ulicę, wrócił na patrol i okazuje się, że takich osób w szeregach strażników miejskich jest całkiem sporo. O tym posłuchacie, ale to pod koniec tej części programu, bo na początek przenosimy się na ulicę Kruczą. Już nieraz na antenie mówiłam wam, że drogowcy mają pewien plan. To jest plan już długoletni, aby z Kruczej zrobić zieloną hiszpańską La Ramble, czyli zwężenie ulicy, zdecydowanie więcej miejsc skierowanych do pieszych, ale nie tylko dla pieszych, bo okazuje się, że na przykład pojawią się tam również stoły piknikowe, o czym również powiemy dzisiaj w programie, ale na początek zajrzyjmy do Zarządu Dróg Miejskich. Tam rzecznika Jakuba Dybalskiego pytałam o to, co dokładnie pojawi się na ulicy Kruczej. Drogowcy szukają już wykonawcy tych prac.
7: Rozpisaliśmy przetarg na przebudowę Kruczej na całym odcinku od Alei Rozewińskich do ulicy Pięknej. Projekt, który był gotowy już z końcem zeszłego roku, natomiast przez ostatnie tygodnie trochę przechodził zmiany. Z jednej strony zmiany związane z naszymi rozmowami z mieszkańcami, oni zwracali uwagę na kilka istotnych dla nich tematów, które chcieliby, żeby w tym projekcie były zachowane. Druga rzecz, wiemy, że ulica Krucza, czy układ urbanistyczny ulicy Kruczej został wpisany do rejestru zabytków. To w cały proces przebudowy tej ulicy włączyło również stołecznego konserwatora zabytków. On miał też pewne oczekiwania odnośnie tego projektu i te oczekiwania spełniliśmy i też spełnimy w trakcie przebudowy. Mówię najogólniej, Krucza, która dzisiaj jest ulicą szeroką, z czterema pasami ruchu, po dwa w każdą stronę, dość mocno już, jeśli chodzi o infrastrukturę, zdezolowaną, bo ona już dawno nie przychodziła jakiegoś takiego porządnego remontu i tak czy siak jakieś prace dosyć intensywne na Kruczej po prostu są potrzebne. Zmieni się w ulicę przystosowaną do tego, co się dzieje w centrum Warszawy, co tak ogólnie nazywamy nowym centrum Warszawy. To znaczy, będzie to ulica wygodna, będzie to ulica przyjazna dla każdego, nie tylko tego, kto się porusza samochodem, ale też transportem publicznym, na piechotę, rowerem. Pozostaną na niej dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę. My wcześniej robiliśmy badania ruchu, to jest absolutnie rzecz wystarczająca również w godzinach szczytu, żeby przyjąć ten ruch, który na Kruczej jest. Po środku Kruczej będzie ten słynny, już chyba mam wrażenie, pieszy pasaż, który będzie okolony dwoma szpalerami drzew. Ulica zostanie wyremontowana, ulicy zieleń zostanie uzupełniona, bo Krucza to jest taka ulica, w której w niektórych miejscach tych drzew jest sporo, ale są też miejsca takie dość mocno łyse. Natomiast po rozmowach z mieszkańcami, po pierwsze zdecydowaliśmy się, że dwie ulice, Nowogrodzka i Chorza, pozostaną przejezdne, w jednym kierunku Nowogrodzka, w drugim kierunku Chorza. Pozostałe skrzyżowania będą wyniesione, będą nieprzejezdne. Też z mieszkańcami porozumieliśmy się co do wykorzystania miejsc postojowych w całym kwadracie Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Pastrze Krzyży piękna. Tam jest około 1000 miejsc postojowych po przebudowie Kluczej. My mniej więcej 1/3 z tego przeznaczymy do parkowania wyłącznie dla mieszkańców. Drobne zmiany odnośnie miejsc w kilku punktach ulicy Kluczej, głównie na placu przed Grand Hotelem, który miał być trochę bardziej placem, natomiast tam mieszkańcy zwracają nam uwagę, żeby część miejsc rozputować, żeby posadzić tam zieleń. Więc tego rodzaju zmiany w projekcie były wprowadzane, ale rzeczywiście tak jak powiedziałaś, ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę, czekamy na ofertę do 22 czerwca. No i wykonawca po wyborze i po podpisaniu umowy będzie miał 1,5 roku na wszystkie prace.
6: Dopytam jeszcze o te miejsca postojowe i miejsca parkingowe, bo na to szczególnie uwagę zwracali mieszkańcy. Mówiło się o tym, a właściwie mieszkańcy zwracali na to uwagę, że można byłoby wykorzystać te przestrzenie w podwórkach. Czy tak się stanie?
7: To już trochę pytanie do nas, bardziej pytanie do dzielnicy, dlatego że ona zarządza podwórkami. Rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, są w zasadzie dwa takie główne tematy, które mieszkańców i ulicy Kluczej, i tych ulic poprzecznych do ulicy Kluczej interesują najbardziej. To jest po pierwsze przestrzeń do parkowania, po drugie to jest kwestia wykorzystania docelowego Kluczej, głównie pod kątem ogródków gastronomicznych i tego, jak to będzie funkcjonowało, czy tam będzie głośno, czy nie będzie głośno, to ich bardzo, bardzo, bardzo interesuje.
6: Padły takie zarzuty, że będzie to ulica teraz przeznaczona po remoncie bardziej dla turystów niż dla mieszkańców.
7: No absolutnie nie. Znaczy to jakby ta ulica ma być wygodna dla każdego, kto tam będzie. Tutaj w przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że chcemy zrobić na tym pasażu środkowym ogród kozy. Tam nie było planowanych żadnych pawilonów. Pawilonów na stałe nigdy. Miała być to przestrzeń, która na przykład latem byłaby przestrzenią, gdzie można postawić stragan z lodami, coś tego rodzaju. Natomiast no jakby te głosy mieszkańców odnośnie tego, żeby ta ulica nie zamieniła się w imprezownię, są bardzo mocne. Natomiast trochę, no nie sama ulica o tym decyduje, tylko trochę jak ona będzie wykorzystywana po tej przebudowie. Natomiast co do tych miejsc parkingowych, no jakby nie da się uciec od tego, że rzeczywiście po przebudowie ta przestrzeń się zmieni i ta liczba miejsc postojowych na samej Kluczej będzie mniejsza niż ona jest w tym momencie. Dlatego, że dzisiaj jak się przejdziemy, tam widzimy, że tam wszyscy parkują wszędzie i to czasami na dwa rzędy. Natomiast właśnie dlatego chcemy nieco inaczej zarządzić tą przestrzenią parkingową w całym tym kwartale, czyli Kluczej i na przyległościach, po to, żeby po prostu część tych miejsc postojowych była przeznaczona po prostu tylko dla posiadaczy abonamentów mieszkańców.
6: Jeżeli chodzi o tą kwestię zabytkową, to wszystko będzie działo się zgodnie ze sztuką konserwatorską, prawda?
7: Tak, konserwator, tak jak wspomniałem, stołeczny konserwator zabytków został włączony do tego procesu. On wydał opinię do decyzji pozwalającej na przebudowę. W tej opinii zwraca uwagę przede wszystkim na zachowanie osi widokowej ulicy Kluczej i jezdni, dlatego ona w kilku miejscach została wyprostowana. Również zwraca uwagę na osie widokowe ulic poprzecznych, więc pewne elementy z samych skrzyżowań z ulicami poprzecznymi z projektu usunęliśmy. Też w rozmowie z nim on zwracał uwagę na materiały wykorzystane do budowy, zwłaszcza tego placu przed Grand Hotelem i samych wyniesionych skrzyżowań. Tutaj też wnieśliśmy pewne korekty. No i tak jak wspomniałem, opinia została wydana, my te wszystkie uwagi weźmiemy pod uwagę.
6: Dopytam jeszcze o utrudnienia, choć pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać i to też bardziej w gestii wykonawcy tego projektu, ale czekają nas spore utrudnienia. Skoro zwężamy ulicę z czterech pasów do dwóch?
7: Docelowo, bo zapytałaś o to zwężenie z ulic z czterech pasów do dwóch, docelowo nie, dlatego że tak jak wspomniałem, mierzyliśmy ruch na ulicy Kluczej. Tam w godzinach szczytu porusza się Kluczą w obu kierunkach mniej więcej 650 do 800 pojazdów na godzinę. To jest liczba, którą w zupełności obsłuży po jednym pasie w jedną i w drugą stronę. To jest liczba porównywalna do samochodów, które pojawiają się na ulicach poprzecznych przez Kluczą. Natomiast w trakcie przebudowy, no to jasne, że jak jest budowa, to pewne utrudnienia są, natomiast będziemy się starali tak wypracować z wykonawcą harmonogram, żeby to było w miarę nie trudne i dla tych, którzy tam mieszkają, i dla tych, którzy tam prowadzą biznesy. Prawdopodobnie to nie będzie tak, że cała ulica zostanie naraz zamknięta, pewnie jakoś będzie to etapowane, ale tak jak wspomniałaś, to jest jeszcze kwestia do porozumienia z wykonawcą w momencie, kiedy on zostanie wybrany.
6: Wykonawca jest poszukiwany, ale pytanie, kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych prac.
7: Tak jak wspomniałem, na ofertę czekamy do 22 czerwca. Jeśli przetarg uda się zakończyć szybko, to znaczy wybrać wykonawcę, podpisać z nim umowę, to myślę, że jesienią już te pierwsze prace będą widoczne, ale to w tym momencie na razie mówię bardzo orientacyjnie, dlatego że wszystko zależy od tego, jak będzie trwał i jak przejdzie, czy w miarę sprawnie, czy z jakimiś odwołaniami sam przetarg.
6: To był Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich, a my do tematu powrócimy w kolejnej części programu. Tam też poznacie punkty widzenia mieszkańców na propozycje urzędników. A teraz pora na świętowanie. Tak jak wspominałam, zaglądamy do Warszawskiej Straży Miejskiej.
8: W 1991 roku tu na Placu Zamkowym ślubowało 120 funkcjonariuszy. W dniu dzisiejszym zatrudnionych mamy 1800, a więc 40 osób i cały czas zwiększamy swój stan. Zbigniew Włodarczyk, pełniący obowiązki komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Wystarczy popatrzeć też, jak przez te 35 lat rozwinęło się miasto. Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. Jedno, które nam przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców i wsłuchiwać się w potrzeby tak naprawdę ich i tego miasta.
9: Pododdziały Baczność na ramię, front do drogi, front pododdziały spod.
10: W instytucjach miejskich, począwszy od Miejskiej Służby Porządkowej, pracuję od 1985 roku, czyli 41 lat. Bogdan Sadwej, zastępca naczelnika oddziału specjalistycznego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Ja pamiętam jeszcze pierwsze patrole, tak, 40 lat temu. Na całą Warszawę było łącznie 7 radiowozów, po jednym na każdą dzielnicę. Teraz to już jest po kilkanaście wozów, tak, patrolowych na dzielnicy. Chciałbym, żeby na szeregi naszej firmy, tak, były zasilane przez coraz to nowsze grupy pracowników, młodych, prężnych. Nie ma co ukrywać, że jak strażnik po 60 roku życia, to wartość bojowa trochę spada.
9: Z okazji 35-lecia Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy flagę państwową podnieść!
11: Głównym celem tej uroczystości jest ślubowanie nowo przyjętych strażników, którzy dopiero rozpoczynają tą przygodę z Warszawską Strażą Miejską. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. To są młodzi ludzie, którzy tak naprawdę dopiero uczą się tego fachu, tego rzemiosła, które ma tak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Warszawy.
9: Strażnicy wyróżnieni ślubowaniem na sztandar. Przed front szyku, marsz ślubowania.
12: Ślubuję uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej.
13: Ślubuję!
12: Chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi.
13: Ślubuję!
12: Przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej.
13: Ślubuję!
14: Mariusz Gutowski
15: i aplikant Marcin Kotowski. No, interesowałem się zawsze zwierzętami i tutaj no, ekopatrol mnie interesował przede wszystkim przychodząc do Straży Miejskiej, więc no, złożyłem dokumenty, tak, przyszedłem rekrutację, no i dzisiaj już jestem w ekopatrolu.
14: A ja trochę z przypadku, no bo byłem jakoś takie, no, przypadkiem się dowiedziałem, że są przyjęcia, że miałem, po prostu byłem w takim okresie, że szukałem pracy jakiejś takiej stałej, tu jak się dostanie człowiek, to już jest raczej stała taka praca.
15: No wyzwaniem to jest praca na ulicy, tak, no nie każdy tutaj do tego się nadaje i tutaj się spełnia, no niestety jedni ludzie nas lubią, inni trochę mniej, tak, więc tutaj trzeba być odpornym na stres, tak.
14: Nie można się ponieść emocjom, trzeba po prostu, no, trzymać emocje na wodzy, no i minusem może być to, że jeżeli ktoś nie chciałby pracować święta czy nocki, no to tu niestety tak nie ma, praca w święte w nocy też jest.
15: Jesteśmy całą dobę tutaj, no, do dyspozycji właśnie.
11: W Warszawskiej Straży Miejskiej jest już ponad 150 ratowników i ta liczba cały czas rośnie. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie wtedy, kiedy strażnicy muszą ratować czyjeś życie bądź zdrowie.
16: Starszy inspektor Ireneusz Krawczyk, w straży pracuję 18 lat. Jestem dodatkowo ratownikiem medycznym. Jestem koordynatorem projektu Uliczny Patrol Medyczny. Projekt Uliczny Patrol Medyczny to jest projekt, w ramach którego pomagamy osobom, które z różnej przyczyny śpią na ulicy. czyli osobom w kryzysie bezdomności. No i w ramach tego projektu średnio 15 patroli składających się z ratowników wyjeżdża na terenie całej Warszawy, dociera w miejsca przebywania takich osób, no i udzielamy im pomocy głównie medycznej, aczkolwiek również takiej egzystencjonalnej.
13: A czego życzyć strażnikom i Straży Miejskiej?
8: Zaufania społecznego, tego, żeby ludzie coraz częściej się do nich uśmiechali, no i chciałoby się powiedzieć, no dziękowali za ich codzienną służbę, która jest trudna w każdych warunkach, ponieważ wtedy, kiedy część osób odpoczywa czy też śpi, my musimy czuwać, żeby oni mogli robić to spokojnie.
6: A my wszystkim strażnikom miejskim życzymy wszystkiego, co najlepsze i przede wszystkim zadowolenia z pracy, bo tak się mówi chyba, że skoro lubimy swoją pracę, to tak jakbyśmy nie przepracowali ani jednego dnia. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Powracamy do tematu ulicy Kruczej. Tam przedstawię punkt widzenia mieszkańców na planowane zmiany, ale tak jak wspominałam, w kolejnej części programu usłyszycie również o najpewniej największym w Polsce parku na dachu, który powstaje na Ursynowie i który, jak zapowiada Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, niedługo zostanie oddany w ręce mieszkańców.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: 4 tysiące nowych mieszkań w trakcie budowy na terenie stolicy. To plany Warszawskiego Biura Polityki Lokalowej i tym tematem rozpoczniemy tę część programu. Później powrócimy do tematu ulicy Kruczej i punktu widzenia mieszkańców na plany Zarządu Dróg Miejskich, na plany urzędników, bo jak wiecie, jak wspominałam, ma tam powstać coś na wzór hiszpańskiej La Rambli. Ulica Krucza ma zostać zwężona i ma w dużej mierze zostać przeznaczona mieszkańcom, turystom odwiedzającym Warszawę. Co na to sami mieszkańcy? O tym również posłuchacie w tej części programu. Na koniec zajrzymy na Ursynów, bo tam zielona rewolucja już na ostatniej prostej, a mowa o tym, o czym wspominałam również wcześniej, czyli o najpewniej największym ogrodzie, największym parku na dachu. Ale o czym dokładnie mowa, już pewnie się domyślacie, o tym posłuchacie pod koniec tej części programu, ale na początek mieszkania. Ile mieszkań się buduje i co jest w planach Warszawskiego Biura Polityki Lokalowej? Posłuchajcie. A materiał przygotował Piotr Lędzion.
19: Warszawa stale rozwija sieć lokali mieszkaniowych w ramach budownictwa społecznego. O liczbach mówi Marek Goluch, dyrektor Warszawskiego Biura Polityki Lokalowej.
20: W ostatnim czasie wybudowaliśmy prawie 1200 mieszkań. W tej chwili ten zasób wynosi prawie 3800 mieszkań. W zeszłym roku spółki oddały dwie inwestycje na Derkaczy i na Rudnickiego. Były to inwestycje, gdzie łączny koszt 419 milionów. Co planujemy? Planujemy i co już jest w trakcie realizacji, 4000 nowych mieszkań. 452 mieszkania są w trakcie budowy, 736 są w trakcie prac projektowych, no i 2835 w przygotowaniu. No tu mówimy na różnym etapie. Niektóre są już nieruchomości wniesione do spółki, są robione podziały nieruchomości i analizowane formy, w jaki sposób chcemy je wykorzystać.
19: Towarzystwa Budownictwa Społecznego mimo podobieństw nie są tożsame ze spółkami deweloperskimi. Różnice podkreśla wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
21: To jest troszeczkę inna funkcja związana z, po pierwsze, oczywiście budownictwem mieszkaniowym, ale też budownictwem, które ma pewną odpowiedzialność społeczną. Kolejna różnica jest taka, że TBS-y nie tylko budują. TBS oprócz tego, że budują, także zajmują się często kwestiami związanymi z naborem, a potem z zarządzaniem tymi nieruchomościami, więc to też warto zauważyć i widzieć te różnice, bo ona sprawia, że my oceniając i planując kwestie budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS-y, nie zajmujemy się tylko magiczną liczbą nowych mieszkań.
19: Oferta TBS skierowana jest do osób, które nie mogą pozyskać mieszkania socjalnego, nie przekraczają jednak konkretnego progu dochodowego.
20: W niektórych dzielnicach budujemy te mieszkania na podnajem, czyli dzielnice wynajmują, a potem kierują tam najemców komunalnych. Kolejna grupa to jest grupa osób oczekujących, gdzie miasto również ponosi w 100% koszty finansowania tej inwestycji, gdzie jest lista osób oczekujących. W tej chwili jest około 600 osób oczekujących na tą formę wsparcia. Minimalny dochód to jest 5 tysięcy, ale maksymalny ustawa pokazuje 9900, prawie 10 tysięcy. Jeżeli w tych widełkach ktoś zarabia, może składać wniosek w każdej dzielnicy, żeby miasto udzieliło pomocy mieszkaniowej.
19: Lista oczekujących jest spora, rośnie jednak także lista inwestycji. Największa planowana jest na ulicy Kłobuckiej, mówi Adam Godusławski, prezes zarządu TBS Warszawa Południe.
1: Jest to największa w historii TBS-u Warszawa Południe realizacja. Na pewno. Pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy działkę, na której będziemy realizować tą inwestycję. Blisko 800 mieszkań. Obecnie jesteśmy na etapie, gdzie podpisaliśmy umowę z bardzo doświadczoną pracownią, która zrealizuje nam to postępowanie konkursowe, bo ze względu na wielkość tego terenu jesteśmy zobligowani do realizacji zamówienia w trybie konkursu.
19: Także na drugiej stronie miasta, na ulicy Pomorskiej, powstaną nowe budynki, mówi Marcin Podsępek, członek zarządu TBS Warszawa Północ.
2: 377 mieszkań będzie realizowana, praktycznie już jest realizowana, ponieważ jesteśmy na etapie wyłonienia projektanta. To oznacza, że możemy w tym momencie już zakładać ścisły harmonogram prac, który w naszej opinii same prace projektowe powinny potrwać do końca 2027 roku. Samo oddanie tej inwestycji to 2029-2030 rok.
0: Jeszcze dziś w programie.
6: Będzie o ulicy Kruczej i o zmianach na ulicy Kruczej, a teraz powiem wam, co będzie działo się również w ten weekend na ulicach Warszawy i warto wyjść z domu, żeby na przykład zobaczyć piątą już paradę syrenek. Barwny korowód z udziałem miejskich syrenek, artystów, orkiestr, tancerzy i performerów przejdzie przez centrum miasta, a zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert na Placu Zamkowym. Parada rozpocznie się dzisiaj o godzinie 13 na Rondzie de Gaulle. Uczestnicy przejdą trasą prowadzoną przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście aż na Plac Zamkowy. W wydarzeniu weźmie udział 20 syrenek przygotowanych przez Miasto Stołeczne Warszawy, warszawskie dzielnice i miejskie jednostki. Na trasie parady zaplanowano także specjalne przystanki z dodatkowymi atrakcjami. Przy pomniku Mikołaja Kopernika odbędzie się pokaz w wykonaniu Samba Paraiso, rewi tańców egzotycznych oraz grupy Ritmo Bloco. Z kolei przy hotelu Bristol publiczność będzie mogła zobaczyć wyjątkowy występ Moniki Mimi Wydrzyńskiej, która zaśpiewa z balkonu hotelu. Poza samymi syrenkami uczestnicy wydarzenia będą mogli oglądać liczne występy artystyczne, a finał wydarzenia, tak jak wspominałam, to koncert na Placu Zamkowym. A teraz z parady syrenek przenosimy się na ulicę Kruczą. Przed mikrofonem radna dzielnicy Anna Folta, głos mieszkańców. Co na temat zmian na ulicy Kruczej sądzą sami mieszkańcy? Posłuchajcie.
22: Mieszkańcy cieszą się z tego, że mają w ogóle możliwość rozmowy z planistami, z Zarządem Dróg Miejskich, ponieważ nie było to oczywiste i naszym wysiłkiem radnych dzielnicy Śródmieście taka możliwość została im zaoferowana. Natomiast wydaje się, że niestety te rozmowy idą w takim kierunku, że mieszkańcy mają po prostu zgodzić się na wizję, w której to nie są brane pod uwagę ich różne istotne zastrzeżenia do projektu. Pewne ich uwagi zostały wzięte pod uwagę, na przykład została zwiększona liczba przejazdów poprzecznych przez ulicę Kruczą, których miało wyjściowo nie być, czyli przejazd na wysokości Nowogrodzkiej, przejazd na wysokości Chorzej, którym to jeżdżą karetki. Te przejazdy pozostają, miało ich nie być. To zawdzięczamy faktycznie rozmowom, które się obecnie odbywały w, można powiedzieć, trójkącie ZDM, mieszkańcy, radni i zarząd dzielnicy. Natomiast mieszkańcy nadal zgłaszają zastrzeżenia do następujących kwestii. Niektóre z miejsc parkingowych, które mają być w wyniku właśnie tych negocjacji, można powiedzieć, przeznaczone wyłącznie dla nich, te miejsca, jak się okazało, w projekcie są oznakowane jako miejsca, które które mają być sezonowo, czyli przez około pół roku, do dyspozycji restauratorów na tak zwane ogródki gastronomiczne. I tutaj to jest coś, co o czym nie było to jakby od początku jasne, że tak to ZDM zaplanował, natomiast no jest to po prostu sytuacja jakby konfliktogenna. Oczywiście jakby mieszkańcy rozumieją to, że ci restauratorzy chcieliby tam móc wystawiać te stoliki, natomiast już w tym momencie, kiedy jest i tak tych przestrzeni oddanych pod gastronomię bardzo dużo w Śródmieściu, Śródmieście się wyludnia, jest tu coraz mniej mieszkańców, coraz trudniej się tutaj żyje, no taka polityka jest niezrozumiała. W sytuacji, w której no, mieszkańcy bardzo, bardzo apelują o to, żeby te pozostałe miejsca w jakiejś tam części przeznaczyć jednak już dla nich. Poza tym pojawiły się na tym projekcie jakieś rodzaje takich stołów piknikowych, co może no, brzmieć błaho, że o co tu wojować, stoły piknikowe, ale jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię po prostu no, zakłócenia porządku, bezpieczeństwa, nadmiaru pracy, jakie ma policja i Straż Miejska w Śródmieściu, no naprawdę nie jest w stanie interweniować, jest w stanie puścić jakby takie dodatkowe patrole, takie stałe patrole na bulwary, bo tam było morderstwo i na Nowy Świat, bo tam też niestety zabito człowieka. I to jakby w tym momencie są dwa obszary, które są objęte, jeszcze chyba Trakt Królewski, takim stałym, można powiedzieć, patrolem policji, natomiast cała reszta Śródmieścia, no to jest sytuacja pod tytułem zgłaszamy na 112 zakłócenie, czekamy, kiedy policja przyjedzie, przy czym takie zgłaszanie typu właśnie zakłóceń, że ktoś tam pije w przestrzeni publicznej, dostają najniższy priorytet, policja przyjeżdża po 3 godzinach, po czasami szybciej, czasami wolniej i efekt jest taki, że po prostu mieszkańcy są zostawieni sami sobie, w ogóle nie tylko mieszkańcy, no też spacerowicze, którzy nie chcieliby, żeby tam się, chcieliby na przykład tamtędy po prostu się bezpiecznie przechadzać, a nie musieć uczestniczyć przymusowo w jakichś libacjach alkoholowych, nocnych, bo niewątpliwie, no nie oszukujmy się, trzeba by być wielkim idealistą, żeby uważać, że jakieś rodzaje takich stołów piknikowych rozstawione w centrum miasta, w dzielnicy, no w obszarze uczęszczanym przez turystów, przez imprezowiczów, to będą miejsca, które będą służyć, uwaga, rodzinom z dziećmi jedzącym kanapki, bo takie do nas dotarło wyjaśnienie ze strony ZDM-u.
6: Na co państwo liczycie? Na kolejne rozmowy, na zmiany w projekcie?
22: Tak, liczę na to, że głos mieszkańców zostanie faktycznie uwzględniony i ich słuszny jakby niepokój o to, czy ostateczny kształt tej ulicy po przebudowie faktycznie będzie godził różne interesy, które miasto godzić powinno, czyli interes mieszkańców, też interes przedsiębiorców i też kwestie właśnie bezpieczeństwa.
0: Zmieniamy temat.
6: I przenosimy się na Ursynów, bo tam zielona rewolucja już na ostatniej prostej, a mowa o parku nad ursynowskim odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Prace nabierają tempa i najpewniej, tak jak informują nas urzędnicy, cały park zostanie oddany w ręce mieszkańców już niebawem, za kilka miesięcy. Będzie wielkie otwarcie, ale o tym będziemy jeszcze informować, a tymczasem o szczegółach pracy i o szczegółach tego, że najpewniej jest to największy park na dachu, opowiada rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Karolina Kwiecień-Łukaszewska.
4: Cała inwestycja, mówimy tu o parku nad południową obwodnicą Warszawy na Ursynowie, zostanie zakończona tak naprawdę jeszcze w tym roku, w 2026. Jesteśmy na końcowym etapie. Cały park był podzielony na 6 etapów i te etapy poszczególne systematycznie oddawaliśmy tak, żeby ten park już w tych pierwszych latach od zrobienia mógł być użytkowany przez mieszkańców. Teraz pracujemy na dwóch ostatnich odcinkach. Są to odcinki numer 5 i 1. I w zasadzie te prace też już dobiegają końca. W większości chodzi w nich o wykonanie nasadzeń drzew i roślinności niskiej oraz wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej. Dodatkowo przystępujemy teraz do pracy na odcinku, który w zasadzie już został oddany, ale na nim znajdowało się także zaplecze budowy. Mówimy tutaj o zapleczu, które było zlokalizowane od ulicy Braci Wagów. Tam jak być może niektóre osoby wiedzą, było zaplanowane wykonanie miejskiego targowiska. To jest inwestycja, którą w przyszłości miało zająć się udział dzielnicy Ursynów. Na ten moment wiemy, że to targowisko nie będzie wykonywane, więc żeby nie zostawić takiej dziury w tej całej inwestycji, podjęliśmy decyzję, że poprowadzimy przez ten obszar ścieżkę, tak żeby połączyć wszystkie odcinki ze sobą. Poprowadzimy ścieżkę z nawierzchni mineralnej, również zostaną wykonane takie małe ścieżki, które będą ułatwiały komunikację dojścia od strony osiedla oraz oczywiście posadzimy różnego typu roślinność. To, że my w tym momencie wykonamy tą ścieżkę i posadzimy rośliny, oczywiście nie zmieni tego faktu, że w przyszłości, gdy zapadnie decyzja, żeby już realizować to targowisko, to nadal będzie taka możliwość wykonania tego na tym terenie. W tej okolicy również będziemy stawiać automatyczną toaletę. A co na całym parku? Dla wszystkich tak naprawdę coś miłego i dla miłośników roślin i dla osób, które lubią formę rekreacji w postaci jazdy na rowerze czy rolkach wzdłuż całego parku. Oczywiście można jak najbardziej takie wycieczki pieszo-rowerowe wykonywać. Jest strefa zabawowa z fontanną posadzkową, którą chyba najbardziej upodobały sobie rodziny z dziećmi, a zwłaszcza dzieci. I sukcesywnie również cały park doposażamy w elementy małej architektury, w tym hamaki, bujaki, dodatkową ślizgawkę. To wszystko są pomysły państwa z budżetów obywatelskich, a zatem tak, na bieżąco ta inwestycja się zmienia i będzie się jeszcze zmieniała.
6: No jest chyba dosyć ciekawa, ponieważ cały park jest położony na tunelu drogowym, prawda?
4: To jest jedyny taki park w Polsce, który jest zrobiony na stropie tunelu. Lubimy o nim mówić, że jest to największy ogród na dachu, a jak on wygląda, zapraszamy, można się przekonać.
6: To była Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, a my do tego tematu będziemy wracać. Będziemy Was informować również o otwarciu już całości tego parku, ale również o tym, co dokładnie się tam znajduje i z jakich stref relaksu możecie korzystać, bo zielonych przestrzeni w mieście nigdy nie jest za wiele i o tym pamiętajcie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Warto jednak pamiętać o koncentracji, bo poranek to czas wzmożonej aktywności wszystkich uczestników ruchu. Dobrze sprawdza się spokojne tempo i przewidywanie sytuacji na drodze.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: Tak, to już w pół do siódmej w poniedziałek rano. Mamy 8 czerwca, podkręcamy tempo w Meloradiu, tak żeby łatwiej było ten dzień ogarnąć. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Jana Tan Pazetilli w Caf Melo. Zatapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuję noce. A my obejmujemy ten poranek i od razu z prezentami wjeżdżamy. Mam dla was kubek Meloradia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To jest nasz numer. Kubek Meloradia czeka na kogoś, kto już jest obucony i gotowy na poniedziałek. Dzwońcie, czekam. 321-321-777.

0: James Hype, Meloradio i Be Mine. No to teraz po królewsku. Przywitajmy Tomka. Siema Tomek, cześć, cześć.
1: Witam, witam, cześć kochani, witam was serdecznie.
0: Cześć Tomek, nawijaj, co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A jest wspaniale, bo jest piękna pogoda, świeci słoneczko. Ja jestem wypoczęty po weekendzie, jadę właśnie ładować asfalt, bo znajomi żartują sobie, że jestem królem asfaltu. Jadę do Gdańska załadować asfalt, żebyśmy wszyscy mieli piękne drogi.
0: Ty, no tak to powiedziałeś, królo złoty, że aż normalnie muszę coś tutaj dla ciebie odpalić, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Tomka. Tomek, stokrotka czy mak?
1: Stokrotka.
0: Stokrotka. Zaskoczyłem go trochę. Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Jeszcze raz, poproszę.
0: Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Czapka z daszkiem.
0: Tomek, pisać na kartce czy w telefonie?
1: W telefonie.
0: W telefonie jednak. No to zapisz sobie, że kubek Meloradia to ty dzisiaj zgarniesz. Już go wysyłamy i on już królu do ciebie frunie.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night.

0: Overdrive i Offenbach. No siemanko, newsy masz podobno.
1: No cześć, mam i w nich będzie o tym, że coraz więcej pociągów się będzie pojawiało na torach, bo idą wakacje.
0: I to jest ta dobra informacja. To znaczy dwie dobre informacje.
2: A już o siódmej zagramy
0: And the Dust i Zakaria w Melo Radio. Za chwilę też coś więcej o pogodzie na poniedziałek w Melo Radio.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
2: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Pogoda.
16: Rano
9: rano w Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. W ciągu dnia będzie sporo słońca, choć nie zabraknie też chmur. Wciąż też możliwe są gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc nasze samopoczucie również powinno być dzisiaj całkiem dobre. A jutro temperatura w dzień może przekroczyć nawet 28 stopni.
0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Ataki Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej. W odwecie rakiety spadły też na kilka miast w Iranie. Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszy ogień o 9:00 będzie egzamin z języka polskiego. Przystąpią do niego uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać tego egzaminu w maju. A w wakacje łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. Najwięcej pociągów pojedzie ze stolicy, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
16: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta.
1: Nowy rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać już od najbliższej niedzieli.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Powiedzcie mi, jak to jest, że poniedziałek jest tak blisko piątku, a piątek tak daleko od poniedziałku? Co? Kto to wymyślił? Na szczęście my podkręcamy tempo, szybko minie. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, w poniedziałek rano. Jest siódma.

Armin van Buuren. To wszystko w Melo Radio, wcześnie rano, w poniedziałek, już 11 minut po godzinie 7, a dzisiaj, wyobraźcie sobie, w ten poniedziałek, to my mamy Dzień Informatyków. Pozdro dla tych wszystkich, którzy już tam klikają od samego rana, albo może w zasadzie przez całą noc klikali i dalej to robią. Anima w Melo teraz. A za chwilę słuchajcie o tym, na jaki temat można przygotować bardzo zaskakującą prezentację.

Galantis, No Money. W Melo Radio już 17 minut po godzinie 7. Słuchajcie tej historii. Pewna Amerykanka, 27-latka, została aresztowana po tym, jak przyszła na ślub swojego byłego faceta z prezentacją zatytułowaną "Dlaczego to jest błąd?". W tej prezentacji miała kilkadziesiąt slajdów przygotowanych w PowerPoincie, miała projektor, wskaźnik laserowy, wydrukowane materiały i podobno ćwiczyła tą prezentację przez 11 dni. Nieźle, co? Na wykresach przygotowała analizę czasu odpisywania tego faceta na jej wiadomości. Różne zestawienia różnych głupich tekstów, które on tam opowiadał, jak byli razem. Ale uwaga! Też było w tej prezentacji porównanie jej i panny młodej. Czujecie to? A wy mówicie, że mieliście ciężki weekend. Nie podali, jak ta dziewczyna miała na imię, ale ja mam jedno pytanie. Daria, gdzie byłaś i co robiłaś w

0: Kikalet, daj wiedzymy w Melo Radio. Dzisiaj dzień informatyka. Co tam informatyka? Wszystkich informatyków. No i tak się zastanawiamy, czy macie jakieś dobre lifehacki i dobre sposoby, co robić, jak radzić sobie z urządzeniami, gdy na przykład przestają działać komputery, laptopy, telefony. To wy się zwracacie o taką pomoc? Czy może, tak jak Daria mi tu podpowiada, najlepszym sposobem to co jest? Włączyć, wyłączyć, włączyć jeszcze raz, powinno zacząć działać. Jak nie, to wtedy będziemy się zastanawiać, no nie? Meloradio.pl, tam zapraszamy, wbijajcie i czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie głosówki przez WhatsAppa, można wejść na meloradio.pl i tam na dole zielona słuchawka. Nagrywacie, wysyłacie do nas, słyszycie się później w Melo, a my mamy za najfajniejsze dla was fajny merch. Może jakieś dowcipy o informatykach, co?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Meloradio Warszawa.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: gości od sklepu Biedronka.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: kastorama.pl.
1: Kastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Kastoramą. Już od środy w Kastoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Meloradio Warszawa.
1: Poniedziałek rano, podkręcamy tempo w Meloradiu. To Adam Lambert i Ghost Town. Już za 26 minut będzie 8:00.

Love is the only thing, Lost Frequencies w Melo Radio. Takie dźwięki będą słyszalne na Tomorrowland, a to będzie mocno imprezowe lato. Zapewniamy wam przeżycie i emocje, które zostaną z wami na długo. Razem z Melo Radiem możecie pojechać właśnie na Tomorrowland. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I bądźcie kreatywni, pomysłowi, odjechani i oryginalni. Koniecznie dołączcie filmy i fotki. No i zapewnijcie sobie przeżycie takich emocji razem z Melo. David Guetta też tam będzie. Wy też musicie. Wbijajcie. Czekamy na was na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Chcecie więcej? Więcej takich numerów? Proszę bardzo, da się zrobić. Chcemy też więcej na termometrach i więcej tego lata, a Marcin ma więcej newsów dla was.
1: A w tych newsach mam skandal w Poznaniu, dotyczy baneru Lecha Poznań.
0: Za 8 minut będzie 8. Niektórzy powiedzą, to jest dopiero skandal. Już?
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Can't Deny w Melo.

0: Tak wam zagramy. Już niedługo, gdy inni będą gadać. Za 8:08.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
22: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg. I Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. pochwy. Gynoxin UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
23: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
24: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
25: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
26: Dzisiaj możecie spodziewać się, że zamknięty będzie przejazd ulicą Borków przy skrzyżowaniu z traktem lubelskim. To w związku z budową kanalizacji. Dojedziecie tylko do miejsca prowadzonych prac i nie przejedziecie dalej. Objazd wyznaczono przez trakt lubelski, Skalnicową, Panny Wodnej i Mrówczą. Utrudnienia potrwają do 19 czerwca.
25: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
27: Pogoda.
26: Po ranku w Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Wciąż też możliwe są gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia około 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany i nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie, więc tradycyjnie możecie sięgnąć z rana po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobny dzień, chociaż ma być zdecydowanie cieplej.
28: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
29: Nie żyje polski taternik. Spadł z kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem na Słowacji. Mężczyzna w sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy znaleźli wczoraj jego ciało. Afera o wielki baner Lecha w centrum Poznania, szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub, znajduje się na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Został tam zawieszony nielegalnie, twierdzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski.
30: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano.
29: A w tym przypadku zgłoszenia nie było. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas mitingu Diamentowej Ligi. Lepszy okazał się Australijczyk Curtis Marshall.
31: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: I jak tam zdążyliście ze wszystkim? No tak pytam, bo jest już 8. Podkręcamy tempo w Meloradiu w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, siema, hej. Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Bouncy Money to Clear w Melo Radio. 321-321-777 podpowiadamy, to jest numer do nas, który powinniście już teraz wybierać na swoim telefonie, bo zabawa gotowi na wszystko startuje i czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, dzwońcie.
0: Czekamy na was. Mamy fajne skiety i torbę Melo Radia, są do zgarnięcia, taki merch czeka na was. Czekamy na dwie osoby.

0: 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: To Bambi i Anglosia przed chwilą, a to Kasia i Mariusz. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: A to, sorry, to ja tak zrobiłem, że Mariusz ciebie jako Kasia, nie? Rzuciłem, że ty cześć.
2: Cześć.
3: Fajnie,
2: no, witam konkurencję.
0: Standardowy poniedziałek. Nikt nie wie, o co chodzi. Jest totalne zamieszanie. W końcu pierwszy kwadrans po 8 w końcu. Kasia, dzisiaj na rowerze trasę ma do zrobienia. Siemanko, Kasia, jeszcze raz.
2: Tak.
0: Cześć,
2: cześć.
0: Cześć, cześć. A Mariusz, ale ty się wyrywasz. Chłopie, no powiedz coś, proszę. W radiu jest.
2: No witam.
0: Siemanko. No. Mariusz, to jakby normalnie tak za każdym razem. Słuchajcie, Mariusz to przyznał się przed chwilą, że może dzisiaj se trawę skosi. No, ale może. No. Natomiast na pewno weźmie udział w zabawie Gotowi na wszystko. Tutaj za dwie poprawne odpowiedzi są skiety do zgarnięcia za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga Kasia, uwaga Mariusz. Który kraj ma oficjalnie dwa hymny? Nowa Zelandia czy Chile?
2: Kasia. Mariusz.
4: Kasia była pierwsza.
0: Kasia?
2: Chile.
0: Nowa Zelandia. Ej, Mariusz wiedział chyba, no?
4: Tak, serio? Teraz to każdy już wie, no.
0: Ale ja mu wierzę, no, on wiedział. Ale punktu nie ma, dobra. Słuchajcie, uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Kategoria kwiat. Pytanie układała Daria. Czy mniszek lekarski i mlecz polny to samo, tak czy nie?
2: Kasia. Tak, to samo.
4: Nie!
0: Ja myślę, że my musimy tutaj przeprowadzić, jak to mówią, w tym takim okrągłym budynku. Co trzeba zrobić, żeby jeszcze raz, nie powtórkę, tylko coś tak ładnie nazywa, nie?
4: Nie wiem, o co ci chodzi.
5: Też nie mam pojęcia, Waldek.
4: Waldek, jest poniedziałek, daj spokój.
0: 0-0, no nieźle zaczynamy, trzeba przyznać, słuchajcie, mnie się podoba. Czyli co? Pakujemy merch i wysyłamy do Kasi, do Mariusza taką niespodziankę od nas. Coś fajnego wam tutaj wyślemy, dobrze?
2: Dobrze.
6: Dobra, super.
2: Okej.
0: Zadowoleni, to mi się podoba, o to chodzi w końcu.
2: No, od poniedziałku na pewno.
0: No, jasne, odpaliliśmy ten tydzień w całkiem niezłym stylu.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.

0: Ebony, halo, w Melo Radio tak podkręcamy tempo od samego rana, od samego początku nowego tygodnia, w poniedziałek, 28 minut po godzinie 8, a już niedługo Kołobrzeg zamieni się w stolicę muzyki elektronicznej. W samym środku lata razem z Melo Radiem będziecie mogli pobawić się właśnie tam. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, żebyście wyjątkowo wspominali to lato i to wakacje. Bilety do zdobycia w Melo już dzisiaj, słuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
13: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by

0: Pierwszym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Czyli psikubańczyk w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Coś chyba sobie nie pospałaś dzisiaj.
1: Tak, a to po prostu przez dwóch panów tylko.
0: A, coś wiem na ten temat. Chyba wiem dlaczego.
1: Dokładnie tak. Kid Leroy wczoraj miał koncert i zagrał tę piosenkę, która zyskała nowe życie dzięki serialowi Off Campus. No i główny bohater wyszedł do tej piosenki, potańczył trochę. Widziałam pełno filmików, nie mogłam zasnąć, a do tego jeszcze był tam Justin Bieber, więc kombo po prostu idealne, naprawdę.
0: No, zobaczcie, no, tyle trzeba. Wyszedł, potańczył, pokręcił się.
1: Slay!
0: I Daria miała noc nieprzespaną.

0: I to jest największy plus poniedziałku. Wjeżdżają takie gorące nowości w Melo, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Bibi Rexha, David Guetta, Set Girls w Melo. Tuż przed 9, a dokładnie to 9 minut przed jesteśmy i będą newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że wraca do nas, do kraju, wicemistrzyni z French Open Maja Chwalińska.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Jane Smokers, All The Time. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Nie ma żadnych...

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
17: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
18: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Dzisiaj i jutro w Warszawie zamknięty będzie fragment ulicy Poprawnej przy posesji 84. Inwestor prowadzi tam budowę wodociągu, kanalizacji oraz wjazdu na nowe osiedle. Objazd wyznaczono ulicą Łasaka, a piesi przejdą tylko jedną stroną. Powinniście liczyć się z ograniczeniami w ruchu w tym rejonie. Jedźcie ostrożnie.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. Pogoda.
1: Sporo słońca, ale nie zabraknie też chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahania. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, ale będzie zdecydowanie cieplej. Temperatura podobno podskoczy nawet do 28 stopni.
2: Już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Budownictwo, logistyka, rolnictwo, hotele i gastronomia to te branże nie dadzą sobie rady bez migrantów, pisze Rzeczpospolita. Zdobycie polskich pracowników jest w nich mało realne, bo starsi odchodzą na emeryturę, a dla młodych praca bywa za ciężka i nieatrakcyjna. Na stacjach paliw bez zmian. Benzyna 95 dziś za 6 zł za litr, diesel za 6,48. To ceny maksymalne, ustala je minister energii. Po największym sukcesie w życiu czas na zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska po tym, jak została wicemistrzynią Rolanda Garrosa, łapie oddech. Chce teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
4: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
3: Dziś Maja wraca do Polski. Samolot wyląduje w Warszawie o 9:25.
2: A na razie to my wszyscy wylądowaliśmy w poniedziałek i trzeba przyznać, że jak na razie jest naprawdę nieźle. Podkręcamy tempo, niech tak będzie i dalej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej! Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Bella ciao, bel profesor. W Bello Radio podkręcamy tempo. Jest 11 minut po godzinie 9. Co robicie? Co robicie, jak na przykład się nie wyspaliście, a w pracy macie dużo zajęć? Bo na przykład Daria to wtedy śpiewa. I ona śpiewa bardzo różne piosenki, takie, które sama sobie nagle wybiera albo jej się przypominają. I czego? To my tutaj dzisiaj już nie słyszeliśmy. Mm-hmm,
1: głównie, nie ma za co.
2: Głównie takie, których nie da się powtórzyć na antenie, no.
0: Ups. Też żałuję.

Tiesto, On My Way. W Melo Radio tak dla was gramy w poniedziałek rano. Jest 17 minut po godzinie 9. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej. Słuchajcie, co zrobić, gdy potrzebujecie porady, domowego obiadu albo po prostu kogoś, kto was wysłucha i pocieszy? No, w Japonii odpowiedzią na to pytanie stała się usługa, uwaga, tak się ona nazywa, okej, babcia. Można tam wynająć sobie babcię, która pomoże na przykład w gotowaniu albo innych życiowych obowiązkach pokolenia Gen Z. No, w Japonii takie coś działa. Panie pomagają w gotowaniu, innych życiowych kryzysach, podpowiadają, rozwiązują różne życiowe problemy i pomagają się w nich odnaleźć. A młodzi ludzie doceniają to, że taka babcia może podzielić się swoim życiowym doświadczeniem i przede wszystkim spędzić z nimi czas. No i my to świetnie rozumiemy, bo przecież kto jak nie babcia powie wam zupełnie szczerze, że jesteście najfajniejsi na świecie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i w poniedziałek rano mamy dla was też szybką kasę. 200 do wyjęcia dzisiaj do zgarnięcia w Meloradio. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie, na co wydacie. Magda, na co pójdzie szybka kasa?
1: Na spontaniczny wyjazd nieznany.
0: I to jest bardzo dobry plan i pomysł. Jaki wy macie pomysł, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na was na meloradio.pl i na wasze pomysły, a kasę to od razu będziecie mogli wydać.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
4: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
6: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: O reklamie.

Kizo, Mano Radio. Podkręcamy tempo, jest za 18 minut 10, a tą datę to powinniście mieć już dawno zaznaczoną, 31 lipca, 2 sierpnia. To będzie weekend tych wakacji w podkręconym tempie, bo w końcu lato jest po to, żeby korzystać z energetycznej muzy i super zabawy. I tak będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, gdzie najlepszą muzę zagwarantują wam Afrojack, Sigala, Hjusel, Axwell i Paul Van Dyk i wielu innych wyjątkowych, najlepszych DJ-ów. Mamy dla was bilety do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Bawcie się razem z ekipą Melo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety jeszcze dziś w Melo.

0: Anima i Liza, Bad Angel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i mam coś dla ciebie.
1: Dla mnie?
0: Mhm.
1: Co takiego?
0: Gotowy?
1: No.
0: No to masz, poniedziałek.
1: Stary.
0: Proszę.
1: Dzięki, naprawdę, dzięki. Ty to wiesz, jak zrobić komuś prezent.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: I Benny Hertz w Melo Radio.
0: Jutro będę miał coś lepszego dla ciebie, bo wtorek.
1: Słuchaj, a tak odnośnie tego poniedziałku, tu masz jakiś paragon, da się to zwrócić jeszcze?
0: No właśnie, nie za bardzo zgubiłem, sorry.
3: Jeszcze nie wybrzydzę.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to mój

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa. Trafik.
1: Drogowcy rozpoczęli dzisiaj budowę nowego przejścia dla pieszych na ulicy Kieleckiej. Przejście powstanie przy skrzyżowaniu z Rakowiecką i zostanie wyniesione do poziomu chodnika, aby poprawić bezpieczeństwo. W czasie prac zajęte zostaną części miejsc parkingowych, a ruch odbywać się będzie zwężoną jezdnią. Zakończenie robót zaplanowano w połowie lipca. Zachowajcie ostrożność. W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Synoptycy twierdzą też, że gdzieniegdzie może pokropić. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, ale na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni. A w środę możliwe będą burze. Nadal jednak będzie ciepło.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski sąd zdecydował o 3-miesięcznym aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Miał on nadać tam przesyłkę zawierającą pakunek z napisem broń chemiczna. W efekcie budynek został ewakuowany. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. A w miniony weekend w Ząbkach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów. W jego wyniku zginęli dwaj młodzi mężczyźni w wieku od 22 do 23 lat. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Obserwacja i zabezpieczanie trasy to były najważniejsze zadania warszawskiej akcji pomocy nurogęsiom. Łącznie do Wisły bezpiecznie dotarło 80 młodych nurogęsi, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni.
2: Cieszy nas również, że udało nam się uratować 31 osieroconych nurogęsiątek. Łącznie odbyło się niemal 190 spacerów. Uczestniczyło w nich w sumie 31 wolontariuszy.
1: Kolejny start akcji pomocy za rok w kwietniu. Wcześniej, bo za godzinę powiem więcej o tym, co dalej stęczą z Placu Zbawiciela.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Łotwa samoloty NATO zestrzeliły drona w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Na razie nie wiadomo, czyja to maszyna. Są pełne wyniki wyborów w Armenii. Wygrała je proeuropejska partia premiera Nikola Paszyniana. Otrzymała prawie 50% głosów. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę. Ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję rezerwy chroni nas konsumentów. Każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
4: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siema, na dziesiątych zegarach. Na zegarach dziesiątych. Mamy poniedziałek, to jest piękny dzień. Naprawdę, będzie super. Ja jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14. Hersy jeben, od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, tam mnie szukajcie, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Meduza, Henryka Millie to Antoine Go Home w Melo Radio. 15 minut po 10. Gdzieś tam kawa, mam nadzieję, że leży obok was. A ja w międzyczasie spoglądam na kalendarz świąt nietypowych. A tam, słuchajcie, Dzień Informatyka. I po pierwsze, szanowni informatycy, specjaliści IT i tak dalej, wszystkiego dobrego dla was. A po drugie, jako że mam kilku ziomków, którzy też w tym siedzą i wiem, że nie bardzo im się chce ruszyć... Cztery litery. To ja mam taką propozycję, taką może małą inspirację. Zagadajcie do waszych ziomeczków informatyków, chyba że sami jesteście informatykami, i zróbcie coś dla siebie. Idźcie na spacer, idźcie na rower. Jest piękna pogoda i powinno tak być przez cały dzień. Do dzieła. Sugar, Robin Schulz. Gramy to już teraz w Melo.

0: James Hype, Pippi Mine w Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. James Hype, chyba nie muszę przypominać, ale spotykamy się z tym ziomkiem na Sunrise Festival już pod koniec lipca. I wy też możecie tam śmignąć razem z nami pod warunkiem, że będziecie czujnie słuchać Idę w Melo po 18. No, także widzimy się pod Red Stage. Years and Years Seeking to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Jedź na tu Norulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
13: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach święta Solan już 12 i 13 czerwca.

0: Kujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

Crystal Notion The Days w remiksie o 19 minut do 11. Podkręcamy tempo w nowym Melo. Pakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wybieramy się na piękne wydarzenie. No, na pewno już wiecie, o co mi chodzi. Tomorrowland! Jedziemy razem, dokładnie tak. Jeżeli też chcecie przeżyć to wszystko, poczuć dosłownie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszcie nam, z kim w ogóle chcecie się pojawić w Belgii, tak? Do tego też dajcie jakąś super fajną fotę, jak imprezujecie. Może być nagranie, tylko to musi być naprawdę coś ultra mega catchy. No bo tak, no, spotkacie się z wieloma artystami, jak na przykład Davidem Guettą, którego gramy już teraz. A i jeszcze jedno, dojazd na miejsce macie całkowicie za friko gratis. Zajmiemy się tym.

0: Moonlight, Fordo i Alabama. 10 minut do 11. Tu Melo Radio, dobrze, że jesteście. Jest też Marcin Sikora, któremu mówimy siemano. Co do
1: Marcin? No, cześć, jestem i mam ostrzeżenie od speców, od podatków. Wiesz, takie ważne.
2: A już o 11 zagramy
0: Andy Dust, Caris i Zokyria w Melo. O podatkach pogadamy za chwilę w newsach Meloradia, a ten numer startuje punktualnie o 11.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit. Aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni. 549 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: 32 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Gdzieniegdzie może też dzisiaj pokropić. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie tradycyjnie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, ale będzie zdecydowanie cieplej. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni i nie powinno padać.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzenia świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, które nie miały miejsca. Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę agencji mienia wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
0: Witold B. został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Miasto zrezygnowało z realizacji instalacji z powodu sporu dotyczącego praw autorskich, a te należą do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zamiast nowej konstrukcji powstała tam za to rabata kwiatowa w tęczowych barwach. A w miniony piątek taksówkarz wjechał w witrynę sklepu odzieżowego przy ulicy Marcinkowskiego na Pradze. 19-letni kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w budynek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca był trzeźwy i ukarano go mandatem. A za godzinę wspomnę o wysypie truskawek na warszawskich bazarkach.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. Informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. By je otrzymać, trzeba tylko kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
5: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
4: E-Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Teraz potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę prawie 8 stopni. Zginęło co najmniej 8 osób. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Niemiec Alexander Zverev wygrał męski French Open. To po zwycięstwie w meczu z włoskim tenisistą Flavio Cobolim.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 11 na zegarach. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o ważnym ogłoszeniu. Mam dla was coś specjalnego. Mega się tym jaram i mam wrażenie, że wy też będziecie. Szczegóły za dosłownie chwilę. Andy Dust, Carys is Okuria najpierw. Adi po tej stronie.

0: Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 11. Mam mega ważne info.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, ladies and gentlemen, na Black Stage pojawi się facet, którego początki muzyczne dotyczyły wiolonczeli i klasycznego pianina. Trochę jak Chopin, ale później wszystko się zmieniło, gdy ten miał zobaczyć pierwszy syntezator. Mam wielki zaszczyt i jeszcze większą radochę ogłosić, że na Black Stage, na Sunrise Festival 1 sierpnia wystąpi Mortis Hofbauer, czyli 15-letni chłopak, o którym już teraz mówi cały świat i branża nie zostaje wobec niego obojętna. A wy możecie tam być razem z nami w Kołobrzegu na Podczelu. Wystarczy, że posłuchacie dokładnie Melo, chociażby dzisiaj po 18. Warto, bo będzie rewelacyjne show.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.

0: Zawsze kiedy słucham tę nutę, to się trochę wzruszam, powiem wam szczerze. Przepiękna jest Anima Beautiful. Tak gra Melo. 27 minut po 11. W tej godzinie zrobimy duże oczy razem ze Smolastym i Tripsem, ale też trochę powspominamy numer, który myślę, że dobrze znacie, może się skojarzyć trochę z Amblu. Nia, Felix Yen i Sam Say. Bardzo fajna nutka. Dobrze, że jesteście.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowo-rozliczeniowego.

0: kredytowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie.

Smolasty, Trips i Duże Oczy w Meloradio. 19 minut do godziny 12. Jakbyście trafili do Belgii, to też byście zrobili duże oczy. A co najważniejsze, jest szansa, bo mówię teraz o przepięknej, magicznej imprezie Tomorrowland, czyli miejsce, które dosłownie żyje muzyką. Najważniejsza impreza muzyczna na świecie. Możecie na niej być razem z Meloradiem. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i dajcie nam znać, z kim chcecie jechać i dlaczego na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. Może być jakiś film. Grunt, żeby było was widać razem i że dobrze się bawicie i że jest ta chemia, no i flow. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, oni czekają tylko na to, by móc się bawić razem z nami. A, no i dojazd macie za friko, także nic dodać, nic ująć. Korzystajcie.

0: Moving to the Sun, You Girl i Ultimate w Melo Radio. Ostatni mój ziomek dał tę nutę do foty na Instagramie i muszę powiedzieć, że bardzo wakacyjnie się zrobiło. A ze mną redaktor Sikora, siemano.
1: No, cześć.
0: Coś wakacyjnego czy nie?
1: Wiesz co, na pewno coś związanego z fotami, bo fot pewnie nie zabrakło, kiedy Maja wylądowała w Polsce.
0: No tak. A już o 12 zagramy Sony Foterat i OG Poppy Back Scampi. Think About Us. Pewnie wiecie, ale tylko dodam. Sony Fodera, Sunrise Festival, tam będzie. Coś obstawiam, że się pojawi na Red Stage. To będzie piękne wydarzenie.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone, ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa. Pogoda.
1: Dzisiaj w Warszawie powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca i sporo chmur. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni. Do tego wiatr jest umiarkowany i on raczej nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro będzie pogodnie, a temperatura w dzień podobno przekroczy 27 stopni. Za to w środę ponownie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 57-latek z Ukrainy, który wyłowił wielkiego suma z jeziorka Balaton na Gocławiu, zostanie deportowany. Mężczyzna odpowie też za przewożenie ryby złowionej w okresie ochronnym oraz znęcanie się nad nią podczas transportu bez dostępu do wody. Grozi mu do 3 lat więzienia. Mężczyzna otrzymał także 5-letni zakaz wjazdu do Polski. Przenosimy się do Brwinowa. Mieszkańcy tej okolicy zmagają się z problemami w dostępie do wody. Obowiązuje tam nawet zakaz podlewania ogródków. Przyczyną kłopotów może być szybka rozbudowa osiedli oraz infrastruktura wodociągowa, która za tym nie nadąża. Władze tłumaczą jednak, że wpływ ma na to susza i wzrost zużycia wody podczas upałów. I jeszcze jedna informacja. Krajowe truskawki z gruntu są coraz tańsze. Średnia cena to około 14 zł za kilogram, a jeden z warszawskich bazarków odwiedził Michał Dzienniński.
2: Pani mi powie, co ma w sobie takiego dobrego truskawka? Słodziutka, milutka, smaczniutka.
3: Bardzo smaczna i wygląda pięknie. Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
1: Najpopularniejsze odmiany truskawek to rumba, dukat czy polka.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wezwani na Węgry. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych weryfikuje ich status uchodźców na danych z przyczyn politycznych. Nowe władze w Budapeszcie zapowiedziały, że nie znajdą już schronienia w tym kraju. Chwilę grozy na stadionie. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł na boisku podczas meczu z Ukrainą. W kilka chwil jednak odzyskał przytomność, trafił do szpitala. Według lekarzy już czuje się dobrze. Kibice nie zawiedli, kiedy Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Warszawy. Na lotnisku czekały na nią tłumy fanów.
6: To jest niebywały sukces i coś niesamowitego.
7: No takie serduszko, no Maju, jesteś wspaniała i twoi kibice Gawryś i Marcel Karolina.
5: Dziś jeszcze specjalna konferencja prasowa Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 14.
8: Ja wymyśliłem żart, który nawet wam pisałem na grupie. Ja sobie go powiem.
5: Chyba nie przeczytałem.
8: No to ja wam go powiem. No, miałem nadzieję, że Maja wygra. No i przygotowałem taki żart. Dziennikarz podchodzi do pani Andrzejewej i pyta, jak pani myśli, kto wygra dzisiejsze spotkanie na korcie? No i Andrzejewa odpowiada, ja nie, pani Maju. Taki żart. U nas to na zegarach, siemanko. Ani po tej stronie. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Sony Fodera, D.O.D. Poppy Waxcomb, Think About Us. To na pewno usłyszymy na Sunrise Festival. A, zaraz ważne info. Melorad.

0: Drake, Becky G. I Sorry Papi w Melo Radio. A ja znowu mam dobre newsy do ogłoszenia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No dobra, to teraz pogadamy o facecie, który jest mega sentymentalny i nostalgiczny. Jego muza tak naprawdę opowiada o wspomnieniach z dzieciństwa, więc chyba mogę to powiedzieć, ale dostaniemy genialny muzyczny pamiętnik. No bo tak, będzie techno, będą smyczki, będzie fortepian, będzie moc! I to naprawdę konkretnie. Kolsz już 1 sierpnia pojawi się na Sunrise Festival na Black Stage. Już rok temu pan jego mąż pokazał, że potrafi porwać tłum, także szykuje się genialne, potężne melo. Pakujcie się, bo jedziecie tam razem z nami, koło Brzeg czeka. Sunrise Festival czeka przede wszystkim. Słuchajcie melo po 18, by zdobyć bilety.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.

что си стану там. И Бенни Халау в Мелорадио. 28 минut po 12. Podkręcamy tempo i możecie mi wierzyć na słowo, że będzie jeszcze więcej takich dobroci. Ale trochę powspominamy też. To będzie nuta, której słuchałem, jak się bawiłem na drzewie z ziomkami. Uwielbialiśmy to. Yolanda, be cool, we don't speak Americano. Jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: Nazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoksin UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
1: Po reklamie.

Yolanda Be Cool, DiCaprio, We Now Speak Americano. Amerykano w sumie przy okazji to moja ulubiona kawa. 17 minut do godziny 13, podkręcamy tempo, teraz dam wam faktycznie trochę energetycznej kofeiny, no bo wieść o tym, że jedziecie na Tomorrowland z pewnością pobudza, no i też pobudza wyobraźnię, dlatego to drugie szczególnie się przyda, bo jeżeli chcecie tam wybrać się razem z nami, czyli do Belgii, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem, no i dajecie też wspólną fotę, a może nagranie, jakiś filmik, jak imprezujecie. Generalnie powiem tak, David Guetta, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, oni czekają na was. Także zróbcie coś z tym, żeby nie czekali za długo. A propos czasu. John Sammy, Tell the Time w Melo.

0: Mello.
1: Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Pukaj, Liwka Enklawa i Chcę Więcej w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ula, my też chcemy wiedzieć więcej, co w newsach.
1: Więc tak, cześć.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, będzie o tym w newsach, ile czasu tracimy na dojazdy do pracy. No i wróci też temat Mai Chwalińskiej i ogromny sukces.
2: A już od 13 zagramy.
0: Sama prawda, Felix Jankaskada, Boy You Hear Me. W tych wakacyjnych, imprezowych rytmach. Witamy się punktualnie o 13 z tym numerem, także bądźcie blisko.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Po reklamie. Tak gramy.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
2: Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. To największa taka operacja od dekady. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio Polak traci na nie godzinę każdego dnia roboczego, a to daje ponad 200 godzin w roku, mówi Jerzy Węglarz z firmy doradczej BNP.
3: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
2: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo więcej niż unijna średnia. No to jeszcze najnowszy ranking tenisistek WTA. Jest ogromny sukces Maji Chwalińskiej, zanotowała ogromny awans ze 114 miejsca na 21.
1: Gratulacje, to brzmi super.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Kurczę, my tak tą piłką nożną się jaramy i w ogóle i tak dalej, a my w tenisie jesteśmy naprawdę świetni. No to podziwiać te niezwykłe dokonania Mai, no to była wielka przyjemność. Siemanko, Adi z tej strony. I nieważne, że się na tym nie znam.

Pauza Magnetiki, 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No i to jest właśnie Melo i czytam na WhatsAppie Melo Radia, że niektórzy z was to sobie rozrobili małą przerwę w pracy i bardzo dobrze, bo gdzieś tam nawet słońce widzę, że trochę zaszło i nie ma co się przemęczać, wiecie, to jest dopiero początek tygodnia. Wiecie, jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia, na pewno poplanowane wszystko na ostatni guzik, dlatego trzeba na spokojnie do tego usiąść, nie przemęczać się, nie denerwować. A jak szef krzywo patrzy, to spytajcie, kiedy był okulisty. Sofia Loren, DJ Remo i Tymek, gramy to już teraz, a wy też dajcie znać, jak się macie. Jestem na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Anotar Talk to You w Melo Radio i 27 minut po 13. Mamy poniedziałek, ja wiem. Ale spokojnie, bo on szybko minie. Zaraz będzie wtorek i w ogóle zaraz wszystko zleci. Znowu będzie weekend i jest okejka. Także się niczym nie przejmujcie. W tej godzinie jeszcze będę miał dla was wspomnienie. Kolejne zresztą, ale to mega fajne. Kesha i TikTok. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że to będzie TikTok.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra. A do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowicie wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
19: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
20: oszczędni latają do Auchan po okazję.
21: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
23: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
24: Hey, what up,
23: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
24: Let's
23: before
24: go.
23: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. Przypomina się Tomorrowland? To bardzo dobrze. On wcale nie musi się przypominać, nie, możecie go przeżyć jeszcze raz na nowo. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Belgii na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś fajny film, jak imprezujecie. Generalnie ma być dobre melo, bo to jest przeżycie na całe życie. Nie ma co mówić, to będzie bez wątpienia coś genialnego. Także wbijajcie meloradio.pl, tam znajdziecie też więcej szczegółów i dojazd na miejsce macie gratis.

0: Future, Townsend i Favor w Malo Radio. 8 minut do godziny 14. Iga, siema.
1: Hej.
0: Co robiłaś w weekend?
1: Byłam masowana, ale mam zakwasy do dnia dzisiejszego.
0: To dobrze czy źle?
1: Sama nie wiem.
0: No dobra, czyli miałaś masaż, fajnie, a gdzie jest gruby?
1: Gruby... Dobre pytanie, bo ja w ogóle dzisiaj się zorientowałam, że go nie będzie. Więc nie wiem, co robi.
0: Okej.
1: Być może jest u lekarza i po prostu, wiesz, jakaś operacja delikatna.
0: Świetnie.
1: Zębów czy czegoś.
0: Okej, to fajnie. Dobra, dzięki. To pa. A już o
1: 14 zagramy. No, żeby zadbać, wiecie, o ładny uśmiech. Żeby młode dziewczyny wyrywać.
0: O, nice. Dobra, jak tak to zmienia postać rzeczy, no to kibicuję koledze. Wy się tam trzymajcie, siemanko, hej.
1: Aha.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
10: Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. Zostajemy na polskich drogach. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków, w tym roku 314, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
11: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe.
10: W tym roku złapano o prawie 300 pijanych kierowców mniej. Dzieła sztuki wrócą do Polski. Niemcy oddadzą je z okazji 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Do naszego kraju powróci m.in. pierścień Zygmunta Starego.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie. Mój serdeczny kolega Mikołaj został w domu, odpoczywa, musi się wyspać po tym długim weekendzie, bo był po prostu zarobiony, bo pracować ktoś musi, żeby odpoczywać. Ktoś mógł, a ja wam w tej godzinie zdradzę sposób na bezbolesny powrót do pracy po długim weekendzie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.

Ja wiem, że powroty po długim weekendzie bywają ciężkie, dlatego tutaj wchodzę ja ubrana cała na niebiesko i postanowiłam, że was uspokoję, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale mega niebezpieczne dla zdrowia jest takie po prostu wbijanie do pracy i zastanawianie się, skąd to gra? To jest moje pytanie. Chyba z głośników, słuchajcie, u mnie w studiu, więc ja słyszę melodię relaksacyjną, a wy nie słyszycie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że nie możecie wchodzić do pracy tak po prostu. Wy musicie to robić etapami, delikatnie, zacząć spokojnie, posprzątać biurko, zamknąć wszystkie sprawy przed urlopem, a jak już wrócicie, to musicie bardzo powolutku pracować i dużo przerw. Przerwy są, słuchajcie, podstawą. I nie to, że namawiam, ja po prostu pokazuję wam możliwości. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: o 18 po 14.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 1 sierpnia, Kołobrzeg, zapiszcie sobie tę datę, bo to wtedy odbędzie się Sunrise Festival, a my was tam zabieramy, a razem z nami Meduza, to włoskie trio, porwie was na Black Stage 1 sierpnia właśnie. Jeżeli chcecie się bawić między innymi z nimi, to słuchajcie uważnie Meloradia, codziennie do zgarnięcia są bilety. Chodźcie z nami w Melo, po 18 te bilety mogą trafić właśnie do was.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: i Leniu i Ellie Goulding. Ta pani zapowiedziała nowy album na swoim Instagramie. Ma ukazać się 4 września. Uwaga, to nie przez zdrady rozstajemy się najczęściej. Będziecie zaskoczeni i o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
9: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
8: Cudownie!
9: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje,

0: miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

słuchacie Freak Fightu, to Kać w Melo Radio. Znacie ten moment, kiedy wchodzicie na swoje konto bankowe, a tam pustki? Do końca miesiąca jeszcze trochę, zakupy same się nie zrobią i wtedy zaczynamy obwiniać partnera o niepowodzenia finansowe. To podobno najczęstszy powód rozstań? Niestabilność finansowa. Ja wiem, jak tego uniknąć. Wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę, a te dwie stówki być może będą powodem, który przyczyni się do kwitnącej miłości. 0,5 tysiąca złotych też wam rozdajemy. meloradio.pl. Zaskoczcie nas i przekonajcie.

0: Anima, Lisa, Bad Angel v Meloradiu. Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów upałów i ludzi, którzy lubią się rozbierać.
1: Tak, i o tym powiem w newsach. Będzie trochę o pogodzie na najbliższe dni.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama. Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta. ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home. Ulica Karolkowa 30.
1: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jedź na tu Marulat z Meloradiem. Zagrają.

0: podobno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kaufland jest
8: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko Koman, Kaufland.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
2: Zrobi się niespokojnie w pogodzie, nad Polskę nadciągają burze. Grzmieć się może jutro, zwłaszcza w Małopolsce, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
2: Od środy czeka nas ochłodzenie. 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych czekać będzie na osoby poniżej 27 roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i Niemczech. Polska i Niemcy porozumiały się w sprawie biletu przyjaźni. Z kolei Holandia wprowadza kolejowe bilety na czas wakacji. Będzie kosztował 49 euro za miesiąc i umożliwi nielimitowane podróże pociągami kolejowymi drugiej klasy.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, nowy tydzień, nowe dramy. Będzie intensywnie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Save My Love, Kaigo, Khalid, tak zaczynamy.

0: Sweet Dreams, Alan Walker, Iman Beck, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Więcej bobrów niż ludzi. To możliwe, bo w Warszawie coraz więcej tych stworzeń mieszka sobie w naszej Wiśle i w ogóle nie boją się ludzi. Ja myślę, że pionierem w oswajaniu bobrów był ten człowiek.
1: Patrzcie, co spotkałem. Bóbr, ja pierdolę bydlę! Bober! Ej, bober!
0: A za chwilę zajrzymy, co tam u Dody i Skolima. Body Talk, ale Farben? Tak podkręcamy tempo w Freak Fightie.

0: spokój, Natalia Nykiel w Melo Radio. Jestem ciekawa, co Natalia Nykiel powiedziałaby na tę dramę. Doda kontra Skolim. W skrócie, Skolim wyraził się w dosyć nieprzychylny sposób o polskich artystach, ale ta jego wypowiedź została zinterpretowana w sposób bardzo, bardzo negatywny. Z tego, co Skolim mówił, to chodziło mu po prostu o to, że to jest nie fair, że artyści dostają jakieś dofinansowania, kiedy to zwykli szarzy ludzie muszą pracować. I ta wypowiedź nie spodobała się Dodzie. Doda była wręcz bardzo, ale to bardzo zdenerwowana. Posłuchajmy, jak skomentowała Skolima i tą sprawę ustawy o dopłatach do artystów.
1: Myślę o tym, ponieważ sam się wykluczył ze środowiska artystycznego. Artystą nie jest, nigdy nie będzie. Po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum.
0: Skoro Skolim jest przedsiębiorcą od kiełbasy, to Doda od loda? Nie żeby coś, ale ona serio była twarzą lodów kiedyś.

0: ale romantycznie. Anima, Joji, Beautiful w Afrykwajcie. Najprzystojniejsi mężczyźni są... Każdy w swojej głowie coś odpowiedział, ale ja wam rozwieję wszelkie wątpliwości jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
10: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

krakowski Spleen, Trips, Robert Wiewióra. Mam fantastyczne wspomnienia z tym kawałkiem. A obiecałam wam ranking najprzystojniejszych panów na całym świecie i okazuje się, że najprzystojniejsi to są panowie z Hiszpanii. Oni mają największe powodzenie u kobiet. Na drugim miejscu Szwedzi, na trzecim Włosi. Szukam Polaków w tym rankingu i słuchajcie, nie ma. Chyba ci, co tworzyli ten ranking, nie widzieli nigdy Roberta Makłowicza albo pana Karolaka. Matko, oni są przystojni. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak teraz podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Maloradiu.

0: Jakie to dobre. Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta. Tak, podkręcamy tempo. Ula.
1: Jestem. Cześć.
0: Muszę przyznać,
1: tak, no,
0: że jest to imponujące, że wracają porody domowe.
1: Tak, i o tym będę miała w newsach. No, cieszę się, że się cieszysz.
0: Cieszę się.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Ekspert.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.

0: Warszawie.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Jutro możecie skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć produkcję Bone Lake. Początek o godzinie 21, a wstęp jest wolny. Więcej szczegółów oraz cały repertuar znajdziecie w internecie. Również jutro szykuje się joga w Parku Skaryszewskim. Uczestnicy poćwiczą na polanie w pobliżu Ronda Waszyngtona. Organizatorzy proszą o przeniesienie własnych mat. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Początek o godzinie 17:45. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Także jutro będziecie mogli jeszcze wybrać się na ekowarsztaty w pół na pół. Przewidziano spotkania edukacyjne poświęcone idei Zero Waste. To okazja, by nauczyć się czegoś nowego i dać drugie życie z pozoru niepotrzebnym rzeczom. Start o godzinie 18 przy Puławskiej 20.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Szykuje się rewolucja w kształceniu lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy. A to nie wszystkim się podoba, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
4: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
3: Z kolei egzamin końcowy dla lekarzy miałby być trudniejszy. NFZ zapłaci za porody domowe i te w domach narodzin. Powstał specjalny zespół ekspertów, który ma opracować bezpieczne zasady finansowania i funkcjonowania takich placówek. No i jeszcze filmowy sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start zarobiła nowa część strasznego filmu. I jest naprawdę nieźle, bo film kosztował 30 milionów dolarów.
2: Uważam, że straszny film jest straszny.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Nie dziękujcie za ten wspaniały żart, ja się napiję wody, a tymczasem zapraszam Was na Freak Fight. Mamy godzinę 16 i proszę się skupić, bo w tej godzinie sypnę Wam sianem. Galaxy, siemanko. I Gadu Dziuk.

0: Don't Hurt Me в Мело Радио.
1: Sunrise Festival z Mello Radiem.
0: Jeżeli nie macie planów na początek sierpnia, to już spieszę z pomocą. Kolejna godzina i kolejne ogłoszenie. 2 sierpnia na Black Stage usłyszycie, zobaczycie, a jak będziecie mieli fuksa, to dotkniecie. Za rękę oczywiście. Dave'a Clarka, buntownik, co dziewczyny bardzo lubią takich buntowników w młodości. Wyobraźcie sobie, że uciekł z domu, spał na parkingach i to po to, aby móc grać swoje pierwsze sety i zarabiać na płyty. A dzisiaj nosi tytuł, uwaga, Barona Techno. Bilety do zgarnięcia u nas w Mello Radio po godzinie 18. Słuchajcie uważnie.
1: Sunrise Festival z Mello Radiem.

0: Okay, Crystal Dior v Meloradiu. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Justy, która weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie 200 zł, bo miała ciężki, długi weekend, wyobraźcie sobie. Cześć Justyna, Iga z Meloradia.
1: Cześć.
0: Gdzie cię zastałam?
1: Pracy.
0: Och, opowiadaj, byłaś na meloradio.pl. Potrzebujesz 200 zł, żeby odreagować. Co się stało na tym długim weekendzie?
1: Tak, długi weekend, zwiedzanie, imprezy, dużo ludzi.
0: No najgorzej. Jaki ty masz pomysł na to odreagowanie?
1: No pomysł jest tylko jeden i jeden właściwy, a mianowicie masaż tajski.
0: Justyna, ja byłam na tajskim masażu w ten weekend, wyobraź sobie, i zakwasy mam do dnia dzisiejszego. Ty się zastanów.
1: Wiem, co robię.
0: Skoro wiesz, co robisz, to kasa leci już do ciebie.
1: Wow, dzięki serdeczne.
0: Bardzo proszę, biegnij do bankomatu, wypłacaj 200 zł i trzymaj się tam. I pamiętaj, że jak coś ci nie będzie pasować, to mów, że za mocno i trochę lżej poprosisz.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jakie to banalne, meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: Uwielbiam ten kawałek I Can Wait, Bob Sinclair. Drodzy panowie, proszę dać głośniej, bo ja wiem, co zrobić, aby wasze wieczory były dużo przyjemniejsze. Zdradzę wam ten sekret jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Po reklamie.

Róbcie to swojej kobiecie co najmniej dwa razy w tygodniu. A wasz związek wejdzie na poziom wyżej. Chodzi o robienie śniadania. Ja dobrze wiem, co wam przyszło przez myśl, natomiast robienie śniadania ma sprawiać, że poczujemy się wyjątkowe, a do tego uznamy was, panowie, za dusze romantyczne. No bo przecież znikąd się nie wzięło powiedzenie przez żołądek do serca. Boy, you turn me, Felix Jan, Kaskada.

0: Alabama Ten. To jest nowość w Meloradiu. Słuchajcie, czasami mam wrażenie, że newsy Meloradia są niczym serial. Narkotyki, 200 milionów złotych.
1: Tak. No, gigantyczny przemyt udało się przechwycić polskim służbom.
0: Brawo.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 17 zagramy.
0: Shouts, only you. Tak wam zagramy o po godzinie 17, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, która

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
18: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W piątek i sobotę szykują się dni Bemowa. W programie znalazły się bezpłatne koncerty, strefa atrakcji oraz wydarzenia dla mieszkańców i gości. To wszystko na terenie Automobil Klubu Polski. Początek o 16.45, a więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w sieci. Z kolei Kuźnia Talentów zaprasza na strefę Chillout, czyli cykliczne spotkania dla młodych osób. To okazja do złapania oddechu w trakcie tygodnia i spotkania z innymi. Każdy czwartek wygląda inaczej. Czasem jest wspólne oglądanie filmu, czasem granie, a czasem wystarczy rozmowa. Start o godzinie 16. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na warsztaty rękodzielnicze w pół na pół. To okazja do wyjścia ze znajomymi i rozwijania umiejętności manualnych. W czwartek będzie można nauczyć się robić plecione koszyki z tkaniny. Początek o godzinie 18.
19: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
20: Ogromny transport heroiny przechwyciły polskie służby. Jej wartość to ponad 200 milionów złotych, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
21: Heroina to jest opioid półsyntetyczny, wytwarzany z morfiny. Bardzo niebezpieczny, bardzo uzależniający. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością.
20: Narkotyki namierzono w porcie na jednym ze statków, który przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą utrudnienia na Zakopiance nocą w tunelu pod Luboniem Małym na trasie SS7. Drogowcy będą zamykać ruch w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Polacy są piątym najdłużej pracującym narodem w całej Unii. W zeszłym roku pracowaliśmy średnio 38 godzin w tygodniu. Najkrócej pracują Holendrzy, Duńczycy czy Belgowie.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Słuchacie Freak Fight, bo w tej godzinie zabieram was do Palermo. Ja wiem, że fani z Kolima teraz myślą myszki z Palermo. Nie, nie, nie. Palermo było wesele. Iga Dudziuk, hej!

Benassi Bros. Every single day. Czerwiec to jest idealny miesiąc na wesela, na śluby i w piątek. W położonym na Sycylii mieście Palermo rozpoczęło się trzydniowe wesele Dua Lipa i Callum Turner. Goście byli naprawdę niezwykli. Elton John, Charli XCX czy chociażby Donatella Versace. Niesamowite. Trzy dni wesela, ludzie myślą, że to jest jakiś wow. Dua, ty chyba na polskim weselu nie byłaś. Trzy dni wesela przy polskich poprawinach to nic, bo my mamy poprawiny, potem mamy poprawiny poprawin i tak dalej. Dive into me, tak podkręcamy tempo. Za chwilę przyda wam się WhatsApp Meloradia.

to Tiësto, Kashmir Secrets. W Meloradiu tak podkręcamy tempo, a dzisiaj jest dzień informatyka. Ja mam taką koszulkę I Love Nerds. To o was, drodzy panowie. Skoro mamy dzień informatyka, to dajcie znać, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Czekam na wasze głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. O czym rozmawiacie najczęściej z czatem GPT? Ja się pochwalę albo wyżalę, że czat GPT jest moim trochę terapeutą. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale zwierzam mu się z różnych problemów i muszę przyznać, że daje świetne rady, bo jak na przykład odzywam się do mojej przyjaciółki Karoliny, to ona mówi, weź, nie no tak, i w ogóle mi dokucza, a chat GPT nigdy mi nie dokucza. Jak jest u was? O czym rozmawiacie z czatem najczęściej? Dajcie znać. Przyjmuję głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: Afraid w Melo Radio. Sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Nasz słuchacz napisał, że o problemach z kompem. Sprytne. A wiesz, gdzie znikają wszystkie problemy? Na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo do przytulenia są bilety. Początek sierpnia to będzie prawdziwy... No właśnie, a ja czekam na wasze głosówki i wiadomości, o czym najczęściej rozmawiacie z czatem GPT.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: to wakacje w pigułce Young Again w Melo Radio. A my sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej, i Lady G nagrała nam głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
1: Ja rozmawiam z czatem, jak być miłą i sympatyczną szefową, żeby mnie pracownicy lubieli. Pozdrawiam moich kochanych pracowników.
0: Ależ to jest banalnie proste, wystarczy, że dasz im kupę pieniędzy i będą cię ubóstwiać.

0: muszę wam coś powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo ja chciałem zaprosić Igę do domu, a Iga powiedziała, czekam na zaproszenie pisemne.
1: Z obrazkiem najlepiej jakimś.
0: Tak się randkuje w tym czasie,
1: dokładnie. Tak? Ale nie zrobisz takiego ładnego zaproszenia.
0: Ale Iga, zrobię co zechcesz, nie ma problemu.
1: Wspaniale, wspaniale.
0: Ale
1: dobrze,
0: wolisz, nie wiem, jakąś czcionką, taką specjalną kolorkiem?
1: Brokat.
0: Czcionka, komarek, brokat.
1: Brokat.
0: Nie ma problemu. Jak chcecie zaprosić Igę Dudziu, to już wiecie, jakie listy jej wysyłać.
2: A już o 18:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man, to będzie. I żeby nie było, tak? Ja Igę zaprosiłem, żeby oglądać sobie filmy na rzutniku na przykład.
1: Netflix and chill.
0: Ja tego nie powiedziałem, ale daj buzi.
1: O, mua.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: Ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, a diesla 6,45. Cios w złodziei samochodów od początku roku. Straż Graniczna na Podkarpaciu odzyskała blisko 70 pojazdów i 250 tysięcy skradzionych części. Ich łączna wartość to 9 milionów złotych. A na koniec tenisistka Maja Chwalińska wróciła już do Polski po turnieju życia. W miniony weekend została wicemistrzynią French Open, a dziś już w Warszawie spotkała się z dziennikarzami.
11: Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu.
10: No, kolejną misją jest Wimbledon, który już za 3 tygodnie.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy godzinę 18 i chyba przyznacie, trochę mocniej zabolał nas ten poniedziałek po długim czerwcowym weekendzie, ale wiecie, jaki jest na to sposób? Ja na przykład nie miałem długiego weekendu, więc mnie aż tak nie boli. Jest prościej, polecam. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, another. I tak to ten numer wam na pewno zagram, będzie hajtak i say, a zaczynamy od Aloka Ziby i Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Siemano, elo.
0: Melo Radio. Idę w melo.

wakacji niespełna 3 tygodnie nam zostały. Tak tylko przypominam, bo ten numer mi wakacje zdecydowanie przypomina. Talk to you i another w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę miał mega ogłoszenie. No i wlotki na Sunrise Festival. Kto chciałby się wybrać w tym roku do Kołobrzegu, niech będzie blisko Meloradia. A to Alesso i Zara Larsson.

0: Rise Up, to Wina i Vomero. Słuchacie Meloradia w wakacje. Oj, to się mocno zadzieje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i mam dla was, no i dla nas naprawdę mocne ogłoszenie, no bo do line-upu Sunrise Festival dołącza Stefan Bocin. Zagra dla was 1 sierpnia na Black Stage. No i to jest gość, który zaczynał w ogóle od komponowania muzyki dla teatrów, no a potem przeniósł się do współczesnej elektroniki. Jedna z naprawdę najbardziej autentycznych twarzy na scenie, jak sam zapewnia, no jego wydarzenia to nie sety, a spektakle, więc na pewno w tym roku w Kołobrzegu będzie się działo. A propos właśnie Sunrise Festival, no to mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca, pierwszy dzień tego festiwalu, zagrają wtedy między innymi Scooter, Axwell i Ingroza, czy na przykład James Hype, a także świeżo ogłoszone trio Meduza. Jeżeli chcecie zgarnąć takie podwójne zaproszenie, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Dokończcie zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i tu wasze dokończenie zdania. Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzę podwójną wlotką. Przypomnę, chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... Dalej kończycie zdanie, wysyłacie głosówki, wszystkie chwyty dozwolone, po prostu przekonajcie mnie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A właśnie teraz a propos ogłoszenia, Stefan Bocin na antenie Meloradia, to jego numer, Healing.

0: To jest Meloradio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj i Lipka, ich nowość. Chcę więcej, to w ramach projektu Enklawa. Tak podkręcamy dla was tempo. 18:28 na zegarach. A ja wiem, że wielu z was chciałoby się pojawić na przykład na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I też będziecie tak krzyczeli: chcę więcej, zostańcie na tej scenie. No i zapytałem was, kto z was po prostu chce tam pojechać. No i poprosiłem, żebyście nagrali mi najbardziej kreatywne, jak tylko się da, odpowiedzi na moją głosówkę. Poprosiłem, żebyście dokończyli zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i zrobiła to między innymi Zuza. No to Zuza, dawaj.
2: Hejka, muszę pojechać na Sunrise Festival, bo mój organizm potrzebuje badań naukowych, jak długo człowiek może nie spać, tańczyć i udawać, że poniedziałek o 8 rano nic się nie stało. No i poza tym ktoś musi sprawdzić, czy słońce naprawdę wstaje po imprezie.
0: Cześć, Zuza.
3: Cześć, cześć.
0: No cześć, a po co ci te badania? Nie wiem, na jakieś studia tego potrzebujesz, czy tak po prostu w imię nauki?
3: Myślę, że sama dla siebie po prostu chciałabym to sprawdzić.
0: Jak rozumiem, chcesz to sprawdzić w najlepszym możliwym miejscu, czyli w Kołobrzegu nad Polskim Morzem w środku wakacji.
3: No oczywiście, że tak.
0: No to słuchaj, już możesz pakować outfity, no bo w tym momencie daję ci podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Na ostro, na czerwono sobie ten dzień w kalendarzu zaznacz, dobra?
3: Jezu, super, dziękuję bardzo.
0: Czego się nie robi w imię nauki?
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie. Po reklamie.

Waterfall. To Michel Schulte i Rehab w Meloradiu, 17 minut do 19. To dostaniemy za free w restauracjach. Jak czytamy, do naszych polskich, cudownych, fantastycznych, wspaniałych posłów w Sejmie trafił projekt, który ma nam pomóc w trakcie wypadów na jakieś jedzonko, no bo zakłada on, że do każdego zamówionego posiłku będziemy mogli dostać pół litra kranówki za free. No ma ten system ruszyć podobno 12 sierpnia, ale skoro zajmują się tym nasi wspaniali politycy, no to raczej nie sądzę, że powinniśmy się przywiązywać do tej daty. Z nimi to opóźnienie jak z PKP, jak mają zrobić coś dobrego dla nas. Cascade i Meet Again to bardzo dobra nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Tak, gramy jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią. Ten kawałek na antenie Melo Radio punktualnie o 19, po niej też zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Do zgarnięcia będzie merch o tym Melo Radio.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
4: No i mamy już prawie 19:00, słuchacie Meloradia, jak wasze humorki w ten poniedziałek? Jak słabo, no to znam dziewczyny, które kąciki ust wam chętnie podniosą. Modelki, Włodarski, lubicie jak lato, ten numer na pewno się pojawi w tej godzinie, będzie to Vlo i To Die For, a zaczynamy od duetu, naprawdę, który wrócił z przytupem. Beauty and the Beat, a wykonują ten numer?
0: Meloradio, idę w Melo.
4: A także... Bieber, tu pychu, się

Kralowe modelki w Melo Radio, 8 minut po 19. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no na to pytanie mam nadzieję zaraz postaracie się odpowiedzieć. O czym dziś myślę? No to czas na podpowiedzi. Myślę o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej. No mówi się, że ta rzecz jest bezlitosna. No i ma ona oko, ale nie mruga. No myślcie, za chwilę będzie można dzwonić pod 321-321-777 i zgadywać, a do zgadnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. A to są Felty i Sophie Loud, Memories. Tak podkręcamy dla was tempo.

0: A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja zachęcam, żebyście wybierali już numer 321-321-777. Ja w tym momencie odblokowuję linie telefoniczne, no i czekam na odpowiedzi. O czym myślę? Myślę, przypomnę jeszcze o podpowiedziach, o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej. No i mówi się, że jest ona bezlitosna. No to co, dzwonicie? Ja już widzę, że tak. No i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Kamil.
0: No cześć Kamil, pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
2: Może zapytam, czy te rzeczy mogą być gdzieś zawieszone?
0: Słuchaj, teoretycznie tak, ale na pewno one nie są tak, ona, wiesz, że muszą być zawieszone, nie? Można tę rzecz trzymać w ręku na przykład.
2: Czy to będzie kamera?
0: No słuchaj. Cudownie, lepszej odpowiedzi być nie mogło. A jaki miałeś taki pierwszy strzał? Czy to był twój pierwszy?
2: To znaczy, miałem dylemat między fotoradarem a kamerą, no bo przy fotoradarze też jednak człowiek trochę się inaczej zachowuje.
0: No
2: nie?
0: Właśnie, ale stary, dobrze, że poszedłeś za głosem intuicji. Torba i pomadka, taki zestaw od Meloradia leci do ciebie.
2: Super, dzięki bardzo.
0: A do was już teraz leci Ale Farben i Irene Miller, to Body Talk.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Tones and I to Favor w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 19 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie wyciągnąć od nas szybką kasę. Mamy dla was 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wychodźcie na meloradio.pl, no i tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę szybka kasa. Tam wpisujecie nam wasze pomysły, na co byście takie luźne 200 zł wydali, a może i nawet 500 zł, jeżeli wam się poszczęści. Meloradio.pl, tam je wpisujecie, tak zrobiła Sandra. No i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że ma diamenty, no to zostało 5 wielkich ryż.
0: No właśnie, różne rzeczy się zdarzają. Jeżeli chcecie, żebyśmy na przykład wam za takie zapłacili, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie po szybką kasę. A za chwilę między innymi James Hype, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Będzie też banger tygodnia. Zobaczymy, co wybraliście na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Dixie i Sophie Ellis Baxter w Melo. To Ready for Your Love. Ten numer wciąż świetnie brzmi. Choć miesiące mijają, ale wcale tego nie czuć. 19 minut do 20 na zegarach, a ja teraz zaglądam na Instagrama Meloradia, no bo tam mogliście głosować na banger tygodnia. Co jakiś czas dajemy wam dwa mega viralujące numery, na które możecie oddawać wasze głosy. No i to robicie. Tym razem do wyboru mieliście najnowszy kawałek od Kiza i Natalisy, ale to nie on wygrał. Zwyciężyło połączenie naprawdę nieziemskie. Trójka raperów i jedna diwa. Oki, Young Iggy, O Co Chodzi i Ewa Farna. Nagrali numer na epkę Reklamacja 47 CD2. Na ten kawałek brzmi tak. To jeszcze raz, to wasz banger tygodnia. Gramy już teraz.

0: ten gość zaczął tworzyć muzę, jak miał lat 16, teraz ma 22, no i już naprawdę wiele sukcesów za nim. Rozkręcił konto na TikToku, ma też hita właśnie tego nowego, Without You, no i też supportował już między innymi Martina Garrixa, który na przykład na Tomorrowlandzie w tym roku zagra. Wy też możecie na Tomorrowlandzie się pojawić, meloradio.pl, tam zgłoszenia do naszej akcji. Wyślijcie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami się do Belgii wybrać. A ta nowość to Without You, to DJ Matilo w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. I ten numer w remiksie od Boys Noise usłyszycie punktualnie o 20 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Na zegarach już punktualnie 20. Szykujecie się powoli do spania? Jeśli tak, no to zdradzę wam, po której stronie łóżka się położyć, bo to podobno dużo o nas mówi. To już w tej godzinie, ale wcześniej gra Manima i Joji. Ich Beautiful się pojawi. Będzie DJ Antoine i jego Welcome to Saint-Tropez. Zaczynamy od Draculi, Tatejmi Impala i Jenny. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Bo You Turn Me to Felix Jeni, Kaskada w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 16 minut po 20 na zgarach. Za chwilę Bryska zagra swój hit Lato na antenie Mela. A po której stronie łóżka śpicie? No podobno to może dużo o nas powiedzieć. Właśnie czy tym, że jak do spania wybieracie lewą stronę łóżka, no to jesteście jako osoby takie na co dzień bardziej spokojne, macie wyższą samoocenę, lepszy humor, no i jesteście w ogóle bardziej kreatywni od reszty świata. Chociaż tak w sumie jak sobie dłużej nad tym myślę, to w trakcie snu, no to chyba nie jest ważne jaka strona. Najważniejsze, żeby pościel była świeża, budzik nie zadzwonił za szybko i tak czy siak jest git, nie?

W oryginale to jest Rihanna. A w tej wersji, którą znacie z anteny Meloradia, to Eli Oaks. Breaking Dishes za nami, 26 minut po 20 na zegarach. A wy pamiętajcie, że na przykład takiego Eli'ego Oaksa, albo na przykład Alana Walkera, Armina Van Burena, Davida Guetta, czy na przykład Thomasa Greya, Timiego Trumpeta, Martina Garrixa, ich wszystkich możecie usłyszeć na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, na właśnie Tomorrowland, żebyście przeżyli to razem z nami. Ale jeżeli chcecie tam z nami pojechać, no to nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba wejść na meloradio.pl, no i tam za totalną darmożkę zgłosić się do naszej akcji. Wszystko znajdziecie na naszej stronie w zakładce konkursy i akcje. Możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. Już teraz czekają na was Bibi Rexha i David Guetta. Ich najnowszy numer i moim zdaniem hit nadchodzącego lata. Sad Girls.

Widzę, jak się w autach kołyszecie, jak wam palce o kierownicę stukają, ale przy tym numerze nie da się inaczej. Barbra Streisand to Daxos w Melo Radio. Takie klasyki też wam lubimy przypominać w Melo. 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie wy o tej porze? Kiedy jeszcze, no nie do końca jest ciemno, jeszcze gdzieś tam widno jest na zewnątrz, słuchacie Melo Radia. Gdzie o tej porze słuchacie Melo? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega ciekawy, czy może jesteście w pracy, czy gdzieś na przykład w kuchni coś gotujecie i wam Melo brzdęka gdzieś tam w rogu, czy może zupełnie gdzieś indziej na słuchawkach was łapie. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze głosówki będę miał dla was zestaw Melomerchu, torba i pomadka z logiem Meloradia, być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz Meloradia słuchacie? Czekam na głosówki i gramy. Nowość od Blessa, to Terms and Conditions w Melo.

0: Echo. To The Chainsmokers i Oaks w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, a ja poprosiłem, żebyście dali mi znać, gdzie wy o tej porze teraz słuchacie Melo. No i Julka nagrała się na WhatsAppie.
1: Hej Meloradio, jedziemy sobie właśnie autem, jedziemy sobie na imprezę. Nie obchodzi nas to, że jest początek tygodnia, ale jedziemy się napić i świętować. Wygrałyśmy na od was bilet na Sunrise Festival.
0: No, ja mam nadzieję, że pić to będziecie wodę, ewentualnie sok pomarańczowy, wiadomo, ale taki poniedziałek to można mieć, co nie? No jeśli wy, tak jak Julka, chcielibyście się pojawić też na Sunrise Festival, no to słuchajcie uważnie Meloradia, no bo będziemy mieli dla was jeszcze masę wejściówek. Szczególnie polecam się codziennie po 18 i w piątki po 21 w Sunrise On Air, a za chwilę 21 w poniedziałek.
2: A już o 21 zagramy!
0: Milky David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. Aktualny numer 1, 30 Meloradia. Ten kawałek punktualnie o 21, po niej też będę sprawdzał, gdzie słuchacie Meloradia, bo cały czas wysyłacie głosówki.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja. Reklama. Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Idę w Melo.
6: No i mamy już 21 na zgarach. Czy ten poniedziałek jest dobry, czy zły, to wysyłacie mi na WhatsAppie Meloradia wasze opinie, wasze głosówki. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Cały czas sprawdzam. No i Patty wysłała się na WhatsAppie. No to sprawdzam, co tam u ciebie?
7: Siemanko Melo, ja właśnie jadę z pracy do kolejnej pracy i tak będę z wami do drugiej w nocy.
6: Ty to musisz kochać tą swoją pracę, że z taką radością o tym mówisz, ale dobrze, bo posłuchasz Meloradia bardzo długo i bardzo też fajnie, no bo gramy najlepiej, jak tylko się da, żeby podkręcić tempo. Yearbooks, za moment będzie Seabull, a zaczynają Milki i David Guetta. Tu pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Wakacje już za niespełna 3 tygodnie i czuć to bardzo mocno. Bausa i Magnetic w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo Radia słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Cały czas te głosówki przyjmuję. No i między innymi Nina się nagrała.
1: Gdyby moje mieszkanie miało własny dźwięk, byłoby nim Melo Radio. Gra przy śniadaniu, sprzątaniu, gotowaniu i wtedy, gdy tańczę po pokoju, myślę, że nikt nie patrzy. A teraz właśnie was słucham, gdy wracam z pracy.
0: No proszę bardzo, ale ta głosówka uświadomiła mi jedno, drodzy panowie, byliśmy okłamywani, no bo tak, zawsze nam mówią, że jesteśmy jednozadaniowcami, a tu proszę, ja potrafię pomóc przy gotowaniu, sprzątaniu, praniu, jeździe samochodem, no po prostu pełen serwis. Nie jesteśmy panowie tacy źli, żeby nie było, oni też są świetni, Robin Schulz i Judge, Show Me Love, to już teraz mega klimatycznie się zrobi.

Dzięki, że jesteś. To Alan Berry Trips. Słuchacie ML Radia, 21:30 na zegarach. A właśnie takie słowa. Dzięki, że jesteś. Jakiś czas temu praktycznie z każdej strony słyszał Łatwo Gang. To przez jego zbiórkę na chore na raka dzieci. Przez jego charytatywnego live'a przewinęła się naprawdę masa gwiazd. Między innymi Robert Lewandowski, który obiecał, że wybierze się na kebaba. Wziął Piotrka, wziął też Bagiego, na którego Instagramie kilka chwil temu pojawił się właśnie taki film. Robert spełnił obietnicę, zjadł z chłopakami kebaba. No ale czy Ania będzie zadowolona? No nie wiem, czy z takim uśmiechem będzie wracał do domu.

Daria and Dusty Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo 16 minut do 22, a wy razem z nami możecie pojawić się w Belgii, konkretnie w miejscowości Bumy. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Zabieramy was prosto do Belgii i to w sumie zabieramy najlepszym możliwym partybusem. No bo już taki bifor przed tym, co będzie działo się w Belgii, będziecie mogli mieć, jeżeli wejdziecie na meloradio.pl, no i tam pokażecie nam zdjęcie albo filmik z waszą ekipą, no i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście się zabrać z nami. A będzie na kogo? No bo zagrają to m.in. Lost Frequencies, Martin Garrix, Calvin Harris, Cyril, David Guetta, Armin van Buuren. Kogo tylko chcecie, to będziecie mieli. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i za darmo się zgłosicie. Chyba dobry deal, co nie? Darmo to zawsze uczciwa cena. Gibbs, Kukon i Jonatan. Ty masz to już teraz w Meloradio.

Bad Angel. To Anima i Liza, nowość na antenie Meloradia. Za chwilę wybije 22. Jeżeli wy teraz na przykład nie macie co robić, bo macie jeszcze chwilę na przykład do wyjścia z pracy, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam możecie zgłosić się po szybką kasę. A umówmy się, dodatkowe 200 w portfelu, nieważne w jakim dniu tygodnia, dniu miesiąca, brzmią po prostu dobrze, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
4: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: To puno.
1: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
2: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Będzie w nim dzisiaj kilka tematów. Na początek przypomnimy o ważnych zmianach, które weszły w życie, a które dotyczą najmłodszych rowerzystów. Będą też najnowsze statystyki wypadkowe. W magazynie porozmawiam też o podróżowaniu po Mazowszu. Nie zabraknie też motozapowiedzi.
1: Jednośladem po stolicy.
2: 3 czerwca weszły w życie ważne zmiany dla najmłodszych poruszających się rowerami i elektrycznymi hulajnogami. Komisarz Antoni Rzeczkowski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: W przepisach pojawia się obowiązek jazdy w kasku ochronnym przez osoby do 16 roku życia na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innym urządzeniu transportu osobistego. Te zmiany w przepisach są podyktowane troską o najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli osoby do 16 roku życia, a odpowiedzialność prawna za to, żeby taki młody człowiek poruszał się w kasku ochronnym, będzie ciążyła na rodzicach, na opiekunach prawnych i będzie to wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości 100 zł. Przy czym tutaj pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo to nie jest data w kalendarzu, więc my jako policja od lat apelujemy o to, aby każdego dnia wsiadając na rower, hulajnogę czy urządzenie transportu osobistego korzystać z kasków ochronnych. Czy mówię tutaj o dzieciach, o młodzieży czy o osobach dorosłych, bo my jako dorośli tak naprawdę, drodzy Państwo, musimy tutaj być przykładem dla dzieci, dla młodzieży i to my powinniśmy właśnie zacząć od siebie tą bezpieczną jazdę w kasku ochronnym, tak żeby dzieci wiedziały, że jest to naturalny element związany z bezpieczeństwem, tak jak naturalnym jest dla nas zapięcie pasów po tym, gdy wsiądziemy do swojego samochodu, tak samo naturalnym powinno być to, że w momencie, gdy wybieramy się na przejażdżkę rowerem, hulajnogą, zakładamy kask ochronny.
2: Przy okazji rozmowy z komisarzem Antonim Rzeczkowskim z Komendy Głównej Policji zapytałam go też o najczęstsze przyczyny wypadków i najnowsze policyjne statystyki.
1: Wypadki i kolizje.
3: W pierwszych 4 miesiącach tego roku odnotowaliśmy mniej wypadków drogowych. W 5053 wypadkach drogowych zginęło 391 osób, a 5936 zostało rannych. Te dane pokazują, że utrzymuje się pozytywny trend, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, bo mówimy o 432 wypadkach mniej, o 51 ofiarach śmiertelnych mniej i 493 osobach rannych, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków drogowych. Policjanci na co dzień intensyfikują działania związane z ujawnianiem kierujących, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów pod działaniem alkoholu. W pierwszych 4 miesiącach przeprowadziliśmy blisko 7 200 000 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i to jest o 770 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Przy czym policjanci ujawnili w tych 4 pierwszych miesiącach 24 695 użytkowników dróg, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod działaniem alkoholu i jest to mniej o blisko 3000 niż w roku 2025. Od lat te główne przyczyny powstawania wypadków drogowych pozostają niezmienne. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu i o niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu. Na trzecim miejscu możemy wymienić tutaj nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, czyli tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, a do większości wypadków przyczyniają się kierujący samochodami.
2: Przypomnę o najnowszych statystykach wypadkowych. mówił komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Zmieniamy temat.
2: To teraz w magazynie będzie o podróżowaniu po Mazowszu. Takie podsumowanie ubiegłego roku zaprezentowała Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Jak pokazują liczby, w ubiegłym roku województwo mazowieckie zajęło pierwsze miejsce wśród najczęściej wybieranych regionów turystycznych w Polsce. Łączna liczba turystów korzystających z bazy noclegowej wyniosła ponad 7 700 000 osób. Liczba turystów zagranicznych w miejscach noclegowych wzrosła o ponad 17%. Jak się pewnie domyślacie, najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce była oczywiście Warszawa. Odwiedziło ją w zeszłym roku około 5,5 miliona turystów. Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło za to przeszło 24 miliony pasażerów. A to oznacza ponad 13% wzrost rok do roku i utrzymanie pozycji największego portu lotniczego w Polsce. Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Lotnisko Fryderyka Chopina w Warszawie bije wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o popularność. Ponad 24 miliony pasażerów obsłużonych. To jest wzrost rok do roku, tak naprawdę notowany przez to lotnisko. Ja przypomnę, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują jeszcze dwa pozostałe lotniska, czyli Warszawa Modlin i Warszawa Radom. Niestety te w zeszłym roku zanotowały delikatne spadki, natomiast trzymamy kciuki, żeby ten rok 2026 okazał się jednak tym rokiem, który odnotowują pewne wzrosty i tutaj chociażby Warszawa Modlin ma ku temu możliwości z uwagi na to, że nowi operatorzy weszli na to lotnisko, więc trzymamy kciuki na to, żeby faktycznie ten lotnisko również zaczęło odnotowywać wzrosty, bo to przełoży się tak naprawdę na ilość turystów, którzy przyjeżdżają na teren województwa mazowieckiego.
2: Jeżeli chodzi o lotnisko Chopina, co jest przede wszystkim tam takim magnesem, który przyciąga osoby z całej Polski?
0: No oczywiście wielkość, ale pamiętajmy o tym, że Warszawa to jest ten hub taki turystyczny, przesiadkowy. Większość się jednak tutaj ląduje. Też bardzo duża ilość operatorów, którzy operują z lotniska Chopina. No i to bliskość samej Warszawy powoduje, że jednak też łatwiejsza komunikacja. Więc na pewno wiele czynników, które się składa na ten sukces. Kolejne lotniska na terenie Polski już są troszkę dalej, jeżeli chodzi prawie że o połowę mniejszą ilość pasażerów, które obsłużyły. Natomiast tutaj faktycznie Warszawa góruje i przoduje, jeżeli chodzi o statystyki za 2025 rok.
2: A jeżeli chodzi o rozwój i o perspektywy dla lotniska w Modlinie?
0: No Modlin, nowi operatorzy, którzy weszli od tego roku, zaczynają operować. Niestety ten rok rozpoczął się dosyć trudno, jeżeli chodzi o sam ruch turystyczny samolotowy na całym świecie. Miejmy nadzieję, że to nie zachwieje tak naprawdę tym, co było zaplanowane. Lotnisko w Warszawa Modlin zaplanowało jednak bardzo duży ruch turystyczny w tym roku i miejmy nadzieję, że uda się zrealizować pomimo tych, mam nadzieję, przejściowych problemów na początku roku.
2: To teraz jeszcze podróże koleją po Mazowszu. Najciekawsze, najbardziej atrakcyjne i przyciągające turystów trasy.
0: No ja bym chciała tutaj zachęcić do tego, aby podróżować czy Warszawską Koleją Dojazdową, czy również mazowieckimi kolejami, które to łączą tak naprawdę wszystkie ośrodki na terenie województwa mazowieckiego. Pamiętajmy o tym, że możemy do kolei mazowieckiej wsiąść razem z rowerem i możemy dojechać do jednego miejsca, ale później przemieszczać się rowerami, a Mazowsze oczywiście też ścieżkami rowerowymi stoi, więc tutaj w momencie, kiedy wybierzemy taki środek komunikacji łączonej, czyli koleje, do tego rower, na pewno poznamy takie Mazowsze, które niekoniecznie będziemy mogli poznać, jadąc samochodem po drogach, które też są dobrze przygotowane do obsługi ruchu turystycznego i ten czas podróżowania na Mazowszu skraca się diametralnie. Natomiast jednak kolej i rower to jest bardzo dobre połączenie.
2: No właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o rowerzystów, też mamy takie fajne trasy, prawda? I to cały czas się rozwija.
0: Cały czas się rozwija. Ja tutaj można wymienić, nie wiem, Kampinoski Park Narodowy.

0: bardziej komfortowo i coraz więcej mamy tych atrakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie. Zapraszam na Mazowsza. Przed nami piękny sezon.
0: To była krótka rozmowa z Izabelą Stelmańską, prezeską Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a teraz nowości dotyczące remontu linii Otwockiej. Jak poinformowało PKP PLK, po zakończeniu rozbudowy linii kolejowej między Warszawą Wschodnią a Otwockiem powstaną nowe nasadzenia zieleni wzdłuż torów, a także na ekranach akustycznych. O szczegółach Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Polskie Linie Kolejowe w odpowiedzi na głosy mieszkańców Warszawy podjęły decyzję o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania zieleni po zakończeniu inwestycji na linii Otwockiej. Powstanie projekt, który będzie obejmował nowe nasadzenia wzdłuż dobudowanych torów na odcinku od Warszawy Wschodniej do Otwocka oraz obsadzenie ekranów akustycznych. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że w wielu miejscach dostępny teren pod zieleń będzie ograniczony. Czasami to paso szerokości nie większej niż kilka metrów. Projekt będzie musiał uwzględniać istniejącą i planowaną infrastrukturę kolejową, także tę podziemną, jak instalacje teletechniczne, energetyczne, wodociągowe czy gazowe. Nasadzenia bowiem muszą być w pełni bezpieczne zarówno dla ruchu kolejowego, jak i drogowego. W projekcie powstaną wskazane konkretne gatunki drzew, krzewów, pnączy i niskiej zieleni, a także częstotliwość ich nasadzenia. Określone zostanie również, jakie rośliny będą stosowane na ekranach akustycznych i w jaki sposób będą się mogły na nich rozwijać. Po przygotowaniu projektu zostanie on przekazany do konsultacji i uzgodnienia władzom samorządowym. Same nasadzenia będą mogły być realizowane po zakończeniu głównych prac inwestycyjnych.
0: To była Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, a teraz w magazynie
3: Motozapowiedzi.
0: Niedziela 14 czerwca obfituje w liczne wydarzenia motoryzacyjne. Od 10 na torze Modlin odbędzie się Storm Motor Fest. To nowa odsłona jednego z największych wydarzeń motoryzacyjnych w Polsce. W jednym czasie i miejscu spotkają się pasjonaci. Będzie też całe spektrum motoryzacji, od klasyki przez offroad po wszelkie modyfikacje i superkary. Przewidziano m.in. strefy Supercar Zone, auta klasyczne i zabytkowe, motoryzacja amerykańska, motocykle, tuning, samochody elektryczne, offroad, rowery i mikromobilność. Zaplanowano też przejażdżki superkarami po torze sportowym. Można będzie pojeździć też własnym autem po torze. Przewidziano jazdy testowe na torze szkoleniowym, trasy offroad dla aut terenowych czy motocykli crossowych. Będą konkursy, prezentacje, spotkania z ekspertami i wiele, wiele innych atrakcji. Przypomnę, Storm Motor Fest na torze Modlin 14 czerwca. I to nie koniec niedzielnych propozycji, bo także 14 czerwca w niedzielę kolejna edycja wydarzenia Klasyczne Nowe Włochy. To od południa przy ulicy Obrońców Pokoju 1, czyli na tle przepięknych plenerów stawu Koziorożca w warszawskich Nowych Włochach. Organizatorzy zapraszają na 5. edycję konkursu elegancji klasycznych aut włoskich i nie tylko. W tym roku znów zaplanowano starcie Włochy kontra reszta świata, więc do konkursu mogą się też zgłaszać posiadacze aut klasycznych z innych krajów. I jeszcze jedna propozycja, jednocześnie nie lada gratka dla kolekcjonerów modeli samochodowych i miłośników motoryzacji w miniaturze.
4: Piotr Pawłowski, jestem organizatorem giełdy Neogarażu. Chciałbym zaprosić wszystkich na czerwcową edycję 14 czerwca, która się odbędzie przed wakacjami. Też będzie ostatnie spotkanie, następne dopiero w październiku, więc zapraszam po modele w każdej skali.
0: A zapraszał, przypomnę, Piotr Pawłowski i w tym magazynie to już wszystko. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny magazyn po drodze Moto Warszawa.
3: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
0: Katarzyna Radzimirska, witam Was w kolejnym magazynie motoryzacyjnym po drodze Moto Warszawa. A dziś w studiu Meloradia gość wyjątkowy. Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu w Warszawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: I co warto dodać, zwycięzca piątych mistrzostw kierowców warszawskiego transportu publicznego.

0: Muzycznego. Ja od siebie wam przypomnę, że te mistrzostwa odbyły się niedawno, odbyły się w maju na terenie autodromu Bemowo. Rywalizowali najlepsi kierowcy autobusów. No i pan Cezary te mistrzostwa wygrał. To na początek chciałabym pana zapytać, jak to się w ogóle stało, że pan wziął udział w tych mistrzostwach? Czy najpierw były jakieś eliminacje, czy zgłaszaliście się sami?
1: Generalnie od zawsze chciałem, od kiedy jakby te mistrzostwa wystartowały, bardzo chciałem wziąć w nich udział. Tylko wcześniej jakoś się nie zgłaszałem i w tym roku stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. Zgłosiłem się, zostałem wytypowany do tej czwórki z naszej zajezdni. Pojechałem na zawody.
0: Pojechał pan na mistrzostwa i te mistrzostwa wygrał. To przypomnijmy, jakie zadania były do wykonania na terenie autodromu.
1: Były dwa zadania na płycie poślizgowej i trzy zadania jakby poza nią. Jedne z nich było przejeżdżanie po takich, można powiedzieć, plaskach gumowych. W zależności od koloru trzeba było odpowiednim kołem po nich najechać. Był slalom z taką jakby miską z przodu autobusu, na której była piłka. Trzeba było tak przejechać slalom, żeby tej piłki nie zrzucić. I dodatkowo trzecie zadanie to było ten sam slalom, tylko z taką sztycą. Czekaliśmy się, że to jest lancelot. Trzeba było trafić po prostu nią na końcu do celu i przejechać przez metę.
0: Ta płyta chyba była najtrudniejsza, poślizgowa.
1: Tak, tak, bo to na płycie nie wiadomo, jak się ten autobus zachowa.
0: Tym bardziej, że to jest no, potężny pojazd w porównaniu z tymi autami, które zwykle po tej płycie jeżdżą i trenują, czyli osobówkami. Dokładnie. Jakoś szczególnie się pan przygotowywał wcześniej?
1: Tak, mieliśmy tam delikatne przygotowania do zawodu, ale mimo wszystko i tak na zawodach zupełnie było inaczej niż na tych przygotowaniach. No, troszkę doszedł stres i tak działa po prostu taka rywalizacja w razie.
0: A w którym momencie już pan wiedział, że te zawody są wygrane?
1: Do samego końca do ogłoszenia wyników nie dowierzałem i dodatkowo jeszcze parę dni później nie dowierzałem, że jednak się udało to wygrać. Generalnie w mojej grupie byliśmy podzieleni na trzy grupy. W mojej grupie wszyscy mówili, że idę jakby na podium, ale gdzieś ja nie dopuszczałem tego do myśli. Widziałem generalnie te czasy w mojej grupie, jakie robiliśmy, jaka jest rozbieżność. Widziałem, że dobrze mi idzie, ale gdzieś nie dopuszczałem, że jeszcze w pozostałych grupach mogę być lepszy od wszystkich.
0: Gratuluję oczywiście serdecznie tego zwycięstwa. Na pewno wszystkich słuchaczy teraz interesuje, jak to w ogóle się u pana zaczęło, że trafił pan za kierownicę miejskiego autobusu.
1: Generalnie od samego początku, jak tylko skończyłem 18 lat i poszedłem do pracy, nie wyobrażałem sobie innego zawodu niż jako kierowca. Zaczęło się od kierowcy osobówki, podejmowałem się różnych zajęć i gdzieś w międzyczasie trafiłem na ogłoszenie, po prostu firma zatrudni kierowcę autobusów i zasponsoruję prawo jazdy. Po dłuższym namyśle stwierdziłem, że chcę tego spróbować. Zapisałem się, zrobiłem prawo jazdy i zacząłem pracować jako kierowca.
0: W miejskich zakładach autobusowych od początku w Warszawie?
1: Nie, w miejskich zakładach autobusowych jestem od roku czasu. Poprzednio pracowałem w firmie Arriva. W Warszawie obsługują linie komunikacyjne.
0: I jak stamtąd przeszedł pan do miejskich zakładów autobusowych, to jaka przede wszystkim była różnica? Bo pewnie spora jeżdżenie w miejskim autobusem. Opanowanie tych przystanków nie sprawiło problemu na początku?
1: Na samym początku największe zdarzenie było, żeby opanować linię w Warszawie, bo jednak my nie mamy, tak jak czasami ludzie myślą, żadnej nawigacji. Linie mamy w głowie i wszystkie ewentualne zmiany trasy, musimy, ewentualnie warianty, które wchodzą w objazdy, musimy to poznawać i dopiero ruszać na miasto i się po nich poruszać.
0: Czyli to też nie jest łatwa sprawa. Z tego co wiem, to też często są jakieś takie linie nagłe, typu jest awaria w metrze i tak. Też trzeba jechać jakiś odcinek tak od razu, bez wcześniejszej okazji przygotowania się do tego.
1: Tak, zostajemy wywołani przez radio, jakby centrala ruchu przed radio nas wywołuje, informuje nas, gdzie mamy się podstawić, na jakim przystanku i zastępstwo, za co będziemy jeździć, od kąt dokąd. Najczęściej po dojechaniu na miejsce stoi już instruktor nadzoru ruchu, który nam dokładnie może wytłumaczyć, jakimi ulicami mamy się poruszać i do którego nie chcemy dojechać, gdzie najczęściej stoi drugi instruktor i kieruje w drugą stronę.
0: A teraz na co dzień, na jakich liniach najczęściej prowadzi pan autobusy?
1: Najczęściej prowadzę autobusy na liniach, które jeżdżą po Białołęce, takich jak 22 206-326-104-204. Czasami też 134, ale te cztery jakby są takimi moimi najgłówniejszymi liniami, w których jeżdżę.
0: Najdłuższa z tych linii?
1: 326. To śmiesznie, bo linia generalnie jedzie z metra Brudno na metro Marymont, gdzie wydaje się, że to jest malutki kawałek drogi, ale jedzie objazdem przez Ostrówską, Olesin, Kobiałkę do Płochocińskiej i tam przez aż do Marymontu. Sam przejazd od pętli do pętli trwa około godziny czasu.
0: No, czyli sporo i tych przystanków też jest pewnie kilkadziesiąt.
1: Dokładnej ilości nie pamiętam, ale między 40 a 50.
0: No właśnie, bardzo dużo. I trzeba to wszystko zapamiętać, który jest na żądanie i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o przystanki na żądanie, to jest na sterowniku liniowym informacja, czy on jest żądaniowy, czy jest stały, ale to jak się już jeździ te linie, to wchodzi do głowy po prostu, który jest stały. Trzeba pilnować, czy przypadkiem nie zaszła jakaś zmiana.
0: A jak wygląda taki codzienny dyżur, nazwijmy to, kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie? Od czego się zaczyna taki dzień?
1: Dzień generalnie zaczyna się dość wcześnie, jeżeli chodzi o porannego kierowcę, bo czasami jest to 3-4 rano. Niektórzy mówią w nocy, ja mówię rano. Przychodzę na dyspozytornię, odbijam się swoją kartą służbową. Dyspozytor wydaje mi dokumenty. Pobieram deski liniowe, które są zapasowe w momencie, jakby była awaria tablic w autobusie. Idę do autobusu, wykonuję poranne OC, czyli obchodzę autobus dookoła, sprawdzam znaczniki do kręcenia kół, sprawdzam w środku młotki, kasowniki, czy wszystko jest w porządku. Przed uruchomieniem sprawdzam też jakby stan płynów. Uruchamiam, jeżeli wszystko jest w porządku, wyjeżdżam przejazdem technicznym na linię i włączam się z przystanku, tak jak jest jakby w karcie zapisane. Mhm.
0: I jak się kończy pracę, jazdę po mieście, to jeszcze też zostają jakieś inne obowiązki, prawda?
1: Jak się zjeżdża z linii, kierowca popołudniowy ma za zadanie zrobić OC, tylko że zjazdowe. I do OC zjazdowego zalicza się zatankowanie autobusu, przejazd przez halę OC, gdzie mechanicy sprawdzają stan pojazdu po linii, czy wszystko jest w porządku pod pojazdem, jak i w pojeździe dookoła tego pojazdu. Ewentualne usterki kierowca zgłasza do mechaniku. Później jest przejazd przez myjnię i odstawienie autobusu na parking, czy też w grzędę, jak to było.
0: Czy za tankowanie też odpowiada kierowca?
1: Jeżeli chodzi o diesle, tak. Jeżeli chodzi o gaz, no to musi być tego osoba wytyczona, która ma uprawnienia do tankowania gazu.
0: A elektryki?
1: Z elektrykami nie miałem styczności, bo na naszych zajezdni one nie stacjonują.
0: Czyli to jest zajezdnia?
1: Płochocińska.
0: Płochocińska, okej. Okay. Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu w Warszawie i zwycięzca 5 Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wiecie już z naszej rozmowy to, jak to się w ogóle stało, że pan Cezary usiadł za kierownicą miejskiego autobusu, jak wyglądały te mistrzostwa i co tam było najtrudniejsze, bo wcale nie było łatwo wygrać, tym bardziej, że aura nie sprzyjała, prawda?
1: Prawda.
0: To teraz chciałam pana zapytać o to, jakie są plusy tej pracy i jakie są minusy. W Warszawie konkretnie, bo Warszawa jest miastem specyficznym, tych przystanków jest dużo, linii jest dużo i ludzi jest dużo, pasażerów.
1: Jeżeli chodzi o plusy, dla mnie to są godziny pracy, ponieważ zawsze gdzieś wcześniej jestem w stanie się, czyli wcześniej jakby kończę pracę niż normalne osoby przychodzące do biura. Chociaż czasami też jest tak, że zostaje i później. Z minusów ciężko powiedzieć, tak naprawdę to chyba ruch uliczny po prostu.
0: Jakie ma pan doświadczenia z pasażerami? Same pozytywne?
1: Zdarzają się też negatywne sytuacje, bo widzimy różnych ludzi. Nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy.
0: Niektórzy mogą być konfliktowi i tak dalej,
1: prawda? Mogą być konfliktowi jak najbardziej, ale ważne jest, żeby nie wchodzić jakby w ten konflikt, nie zaogniać.
0: Jasne. A jakieś takie sympatyczne momenty, jeżeli chodzi o pasażerów?
1: Często zdarzają się miłośnicy komunikacji miejskiej, którzy machają nam, robią nam zdjęcia na linii, przychodzą porozmawiać na pętle.
0: A jakimi typami autobusów najczęściej pan jeździ po Warszawie?
1: Najczęściej jeżdżę 12-metrowymi autobusami.
0: I jak się prowadzą?
1: Po tylu latach, jak jeżdżę, tak dla mnie, ja się śmieję to żony zawsze, że dla mnie jazda autobusem jest jak jazda osobówką. Że nie ma dla mnie to żadnej różnicy.
0: A jakie dałby pan rady młodym kierowcom, takim osobom, które mają doświadczenie jeżdżąc samochodem osobowym, mają prawo jazdy kategorii B I tak się zastanawiałem, że może to by był dobry wybór kariery zawodowej właśnie jako kierowca autobusu. Z czym muszą się liczyć na starcie?
1: My pewnie się muszą nastawić na niestandardowe godziny pracy, bo to, tak jak mówię, jednak nie ma to już pracy 8-16, to będzie 7-15, to że albo zaczynamy pracę bardzo wcześnie rano, ewentualnie możemy zacząć pracę jak popołudniowy kierowca między godziną 12-15, a kończymy pracę późno w nocy, albo czasami po północy.
0: I to jest też cenna rada. A co jeszcze, jeżeli chodzi o samą jazdę i samo opanowanie pojazdu? Trzeba mieć jakąś wyobraźnię?
1: Tak, trzeba mieć jakąś tam wyobraźnię przestrzenną, żeby wiedzieć, jak ten pojazd się
0: zachowa,
1: jak skręca, ile tego, jak ten pojazd wychodzi na sąsiedni pas przy skręcie.
0: A sam proces szkolenia? Czy faktycznie po zrobieniu prawa jazdy na autobus ma się tą całą potrzebną wiedzę, czy jednak trzeba się nastawić, że trzeba się objeździć?
1: Generalnie po zrobieniu uprawnień do kierowania autobusem i przyjściu już do pracy, podpisaniu umowy, jeszcze pierwszy tydzień, czy też dwa tygodnie jeździmy z patronem, który tak jakby oswaja nas już tą pracą.
0: I to jest zwykle osoba, która już przepracowała wiele lat.
1: Tak, osoba z doświadczeniem. Najczęściej to jest to osoba po prostu z doświadczeniem, która raz, że zna linię, zna autobusy i jest w stanie też podpowiedzieć, jak możemy ułatwić sobie tą pracę.
0: Mówiliśmy o tym, jak to wygląda z pasażerami, mówiliśmy o tym, jak wygląda sama jazda. No właśnie, jak wygląda sama jazda po Warszawie? Czy są jakieś takie miejsca, pana zdaniem, w stolicy, które są trudne do pokonania właśnie autobusem? Jakieś ronda wąskie?
1: Generalnie wszędzie tam, gdzie jeżdżą linie komunikacji miejskiej, są to miejsca, w których się autobusy po prostu mieszczą, tak? Jedne są ciaśniejsze, drugie są szersze. Ale generalnie ten autobus tam się mieści i ma możliwość przejechania.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne? Bo wiadomo, że awarii nie jesteście w stanie przewidzieć. Jak pan wyjeżdża na dany kurs, może się coś wydarzyć takiego, jakaś usterka. Czy to kierowca sprawdza, co się stało, czy jest jakoś instruowany? Jak to wygląda?
1: W momencie wstąpienia usterki, która uniemożliwia dalszą jazdę, kontaktujemy się z centralą ruchu, której opisujemy, co się dzieje z autobusem, na tyle, co jesteśmy w stanie przekazać. I centrala ruchu przesyła do nas serwis, który ewentualnie naprawia to na miejscu. Jeżeli nie są w stanie naprawić, to nas eskortują lub odholowują na bazę.
0: Czyli to też ma swoje rozwiązanie.
1: Tak jest.
0: Tak jest. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że dziś sprzedaliśmy wam wiele ciekawych informacji i troszeczkę chociaż będziecie mogli sobie wyobrazić, jak ta praca kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie na co dzień wygląda, jakie są plusy i minusy tej pracy i na co się trzeba przygotować, jeśli sami chcielibyście usiąść za kierownicą miejskiego autobusu. A ja przypomnę, że dziś gościem w studiu Meloradia był pan Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu i zwycięzca 5 Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studiu.
1: Dziękuję również. Autopromocja. Wbijaj na social.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać,